0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest środa, 22 lipca. Święto Świętej Marii Magdaleny. Spróbuj wyobrazić sobie moment tuż przed świtem. Dookoła jest ciemno i zimno, ale na horyzoncie widać już pierwsze promienie wschodzącego słońca. Zapowiadają nadejście ciepłego dnia.

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana. I co jej powiedział?

Maria Magdalena szła do grobu najdroższego przyjaciela w ciemności, która panowała nie tylko dookoła, ale również w jej sercu. Czasami ty również możesz znaleźć się w ciemności. Mogą to być doświadczenia, emocje, sytuacje, z którymi musisz się zmierzyć. Płacz w takich sytuacjach nie jest niczym złym. Właśnie w takich trudnych momentach Jezus jest bardzo blisko ciebie.

Gdy Maria Magdalena dotarła do grobu, nie znalazła tam Jezusa. Czy mogło być jeszcze gorzej? Nie dość, że jej przyjaciel niesprawiedliwie umarł, to teraz nie mogła nawet zaopiekować się jego ciałem. A jednak ta trudna sytuacja jest początkiem niesamowitego spotkania ze Zmartwychwstałym. Gdzie jesteś? Gdzie mogę cię znaleźć? To pytania, których nie musisz się bać. Jezus pragnie je usłyszeć, bo właśnie dzięki nim może wskazać ci drogę. Jeśli chcesz, zadaj mu je właśnie teraz.

Po wielkim smutku przyszła wielka radość. Choć Maria Magdalena poszła do grobu w ciemności, wracała już w pełni światła, którym chciała się podzielić z innymi. Posłuchaj jeszcze raz słów Ewangelii. Spróbuj usłyszeć w niej obietnicę wielkiej radości, którą składa ci Bóg.

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana. I co jej powiedział?

Pobądź przez chwilę w milczeniu. Spróbuj skupić uwagę na Jezusie i zobaczyć twarz tego, który patrzy na ciebie z miłością.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Witam Was, drodzy bracia i siostry, na Jasnej Górze, u Matki Bożej, w ten poranek. Prośmy dzisiaj Matkę Bożą, Pana Jezusa, żeby zmienił nasze serce, nasze myślenie, żeby przychodziliśmy z otwartym sercem do nich. Intencją Przyświętej dzisiaj ja się modlę w intencji dziękczyny błagalnej w dniu urodzin Ryszarda Kawalec. Ojciec Dariusz modli się dziękczynne błagalne z okazji 30. urodziny Natalii. Ojciec Zbigniew modli się o nowe powołanie. Ksiądz Jerzy modli się o przedstawienictwo Matki Bożej Częstochowskiej w intencji Moniki i Rafała, ich dzieci Amelii i Szymona, o powrót do Boga, łaskę wiary i zawarcie sakramentalnego małżeństwa, o łaskę i potrzebne i opieki Matki Bożej dla Anny. Dzisiaj obchodzimy święto świętej Maryi Magdaleny, jednej z najważniejszych uczennic Jezusa, która doświadczyła przemiany i mocnego utwierdzenia wiary przez spotkanie ze zmartwychwstałym. Papież Franciszek nazwał ją apostołką apostołów, ponieważ to ona pierwsza przekazała wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa. Jej życie pełne nawrócenie i oddanie pokazuje, jak łaska Boża może przemienić nasze serce. Prośmy o otwarte serce na spotkanie z Chrystusem, który daje nowe życie i nadzieję. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przed Bogiem Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

Módlmy się. Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości. Spraw, abyśmy przez jej wstawiennictwo i przykład głosili Chrystusa zmartwychwstałego.

Czytanie z Pieśni nad Pieśniami. Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzyjednana jak Szeol. Żar jej to żar ognia, uderzenie boskiego gromu. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśli by ktoś oddał za miłość całe bogactwo swego domu, z pewnością nim pogardzą. Oto słowo Boże.

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Stała ona przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przyniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario, a ona, odwróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: widziałam Pana i co jej powiedział.

0: Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się dzisiaj w szczególnym miejscu, tutaj na Jasnej Górze, aby razem z całym Kościołem przeżywać święto świętej Maryi Magdaleny. To niezwykła postać w historii zbawienia. Kobieta, która w pewnym momencie swojego życia spotkała Jezusa Chrystusa, doświadczyła Jego miłości i już nigdy nie była taka sama. Kościół ukazuje nam dzisiaj Maryję Magdalenę jako tę, która szukała Jezusa, która płakała przy Jego grobie, która nie rozumiała jeszcze wszystkiego, a jednak właśnie jej zmartwychwstały Pan ukazał się jako pierwszej. To wydarzenie niesie bardzo ważne przesłanie dla każdego z nas. Bóg nie przychodzi tylko do tych, którzy wszystko rozumieją, którzy są zawsze silni i pewni swojej wiary. Bóg przychodzi także do człowieka, który szuka, który cierpi, który ma pytania, który czasem czuje się zagubiony. Ewangelia prowadzi nas dzisiaj do poranka zmartwychwstania. Widzimy Maryję Magdalenę stojącą przy grobie Jezusa, płaczącą. Jej serce jest pełne bólu. Przyszła tam, ponieważ chciała być blisko tego, którego umiłowała. Nawet jeśli wydawało się, że wszystko się skończyło, ona nadal chciała być przy Jezusie. Maryja Magdalena widzi pusty grób, ale jeszcze nie rozumie, co naprawdę się wydarzyło. Widzi brak ciała Jezusa, ale nie widzi jeszcze zwycięstwa Boga. Widzi miejsca śmierci, ale jeszcze nie dostrzega obecności zmartwychwstałego Pana. Także my czasami przeżywamy podobne chwile. Patrzymy na swoje życie i widzimy przede wszystkim to, czego nam brakuje. Widzimy problemy, choroby, samotność, cierpienia, trudności rodzinne, niepewność jutra. Czasem człowiek tak bardzo skupia się na swoim bólu, że nie zauważy, iż Chrystus już jest obok niego. Tak było z Marią Magdaleną. Jezus stał przy niej, ale ona go nie rozpoznała, ponieważ jej serce było zajęte cierpieniem. Szukała Jezusa, ale szukała go jeszcze według ludzkiego sposobu myślenia. Szukała zmarłego nauczyciela, a nie żyjącego Pana. Bóg często przychodzi do człowieka inaczej, niż człowiek się spodziewa. My chcielibyśmy czasami, aby Bóg natychmiast rozwiązał wszystkie nasze problemy. Chcemy szybkiej odpowiedzi, prostych dróg i natychmiastowych zmian. Tymczasem Bóg często działa cicho i delikatnie. Przychodzi przez swoje słowo zawarte w Piśmie Świętym. Przychodzi w Eucharystii. Przychodzi w sakramencie pojednania. Przychodzi przez drugiego człowieka. Przychodzi także w wydarzeniach naszego życia, których nie zawsze od razu potrafimy zrozumieć. Bóg nie zawsze zmienia od razu sytuacji, w której się znajdujemy, ale zawsze chce przemienić nasze serce, abyśmy przez trudności nie przychodzili sami. Można powiedzieć, że Chrystus jest jak światło zapalone w ciemności. Człowiek idący nocą widzi tylko przeszkody i boi się każdego kroku. Dopiero gdy pojawi się światło, odkrywa, że droga nadal istnieje i że nie był sam. Tak działa Jezus. On nie zawsze zabiera od razu wszystkie cierpienia, ale przychodzi i mówi: jestem z Tobą. Tutaj na Jasnej Górze bardzo dobrze rozumiemy tą prawdę. Każdy pielgrzym, który przychodzi przed oblicze Matki Bożej Częstochowskiej, niesie ze sobą swoją własną historię. Jedni przychodzą z wdzięcznością za otrzymane łaski, inni przynoszą swoje troski, cierpienie i pytania. Czasami człowiek przychodzi tutaj podobnie jak Maryja Magdalena, ze łzami w oczach i z ciężarem w sercu. Ale Jasna Góra przypomina nam, że przy grobie nie kończy się historia człowieka, bo Chrystus żyje. I tak jak wtedy wypowiedział imię Maryi Magdaleny, Tak samo dzisiaj wypowiada nasze imię. I Jezus mówi do każdego z nas: znam Cię, widzę Twoje życie, Twoje rany, znam Twoją historię, nie jesteś sam. Drodzy bracia i siostry, Święta Maria Magdalena uczy nas dzisiaj trzech ważnych rzeczy. Po pierwsze, nie zatrzymujemy się tylko przy naszych grobach, przy naszych cierpieniach, lękach i trudnościach. Bóg zawsze może rozpocząć nowe życie. Po drugie, słuchajmy głosu Chrystusa, który woła każdego z nas po imieniu. I po trzecie, po spotkaniu z Jezusem nie zatrzymujmy wiary tylko dla siebie. Jesteśmy wezwani, aby dzielić się nadzieją z innymi. Świat bardzo potrzebuje ludzi, którzy swoim życiem mogą powiedzieć: widziałem Pana. Potrzebuje ludzi, którzy pokażą, że Bóg żyje, że kocha człowieka i że żadna ciemność nie jest większa od Jego światła. Prośmy dzisiaj przez stawiennictwo świętej Marii Magdaleny, abyśmy mieli otwarte oczy i serca, abyśmy potrafili rozpoznawać Chrystusa, który przychodzi do nas w modlitwie, Eucharystii, w drugim człowieku i codziennych wydarzeniach naszego życia. Niech Maryja, Matka Jezusa i Królowa Polski prowadzi nas zawsze do swojego Syna, abyśmy całym naszym życiem mogli głosić: widziałem Pana. Amen. Z ufnością zwróćmy się do Boga z pokornymi prośbami.
1: Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby ich życie, na wzór życia świętej Marii Magdaleny, było pełne oddania Chrystusowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy szukają sensu życia, aby spotkali zmartwychwstałego Pana i doświadczyli Jego przemieniającej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie kobiety powołane do życia konsekrowanego, aby wsparte przykładem świętej Marii Magdaleny były pełne wiary i odwagi w realizowaniu woli Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby dostąpili wiecznej chwały w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych tutaj zgromadzonych i łączących się za pośrednictwem mediów, abyśmy na wzór świętej Marii Magdaleny z miłością i oddaniem szli za Chrystusem i byli świadkami Jego miłości w świecie. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, Ty obdarzyłeś świętą Marię Magdalenę niezwykłą łaską spotkanie ze zmartwychwstałym Panem. Wysłuchaj naszych modlitw, byśmy mężnie kroczyli drogami wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego.

0: Módlcie się, aby moje wasze ofiary przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć chwała swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący.

Pan z wami. W górę serce. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, w zgromadzeniu świętych jaśnieje Twoja chwała, bo dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz. W ich życiu ukazujesz nam wzór postępowania, przez ich stawiennictwo udzielasz nam pomocy, a we wspólnocie z nimi dajesz nam obiecane dziedzictwo. Umocnienie przez tak licznych świadków toczymy zwycięski bój z wrogami zbawienia, aby osiągnąć razem ze świętymi niewiednący wieniec chwały przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z aniołami, archaniołami, wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętą Marią Magdaleną i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa.

otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy. Proszę o zrobienie szerokiego przejścia.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęcie Twojego sakramentu wzbudzi w nas gorącą miłość, z jaką święta Maryja Magdalena trwała przy Chrystusie, swoim Mistrzu, który żyje i króluje na wieki wieków. Zawierzmy Matce Bożej cały nasz dzisiejszy dzień, wszystkie intencje, z którymi przyszliśmy tutaj, wołając pod Twoją obronę. Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasze, pośredniczko nasze, pocieszycielko nasze, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas polecaj.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Właśnie zakończyliśmy transmisję przy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Pozostało 15 minut do godziny 7 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Słyszymy się w środę 22 lipca.

0: Rząd rozpoczyna reformę w systemie ochrony zdrowia. Papież Leon XIV o pokoju. Pracownicy Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach przejdą szkolenia. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rząd zaczyna reformę w systemie ochrony zdrowia. Jedną z pierwszych zmian w przepisach ma być ustanowienie limitów zarobków dla lekarzy, mówi premier Donald Tusk.
1: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
0: Szef rządu dodał, że to godna płaca, bo i tak jego zdaniem lekarze będą zarabiać powyżej unijnej średniej. Rząd chce też wprowadzić limit czasu pracy lekarzy, to maksymalnie 2 etaty miesięcznie. Polska chce, by nad Wisłą powstało centrum zarządzania projektem rozbudowy natowskich rurociągów paliwowych. Sieć, która obecnie łączy Francję, Belgię, Luksemburg, Holandię i Niemcy, miałaby być w przyszłości przedłużona także do naszego kraju. Zapowiedział to wczoraj minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Pokoju będą używane dla jednostek cywilnych w trakcie zagrożenia jakąkolwiek agresją, będą używane dla jednostek i sprzętu wojskowego. Czyli to jest najlepszy przykład dual use, podwójnego zastosowania inwestycji.
0: Decyzję o rozbudowie liczącej około 5000 km sieci rurociągów podjęto na lipcowym szczycie NATO w Ankarze.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież wskazał, że pokój jest darem Boga, ale potrzebuje ludzi sumienia. Leon XIV napisał przedmowę do antologii swoich tekstów na temat pokoju.
4: Tytuł antologii odwołuje się do słów Leona XIV, które bardzo często powtarza. Rozbrojony i rozbrajający. Pokój jest darem. W przedmowie papież przytacza historię radzieckiego oficera, który 43 lata temu uchronił świat przed wojną jądrową, ponieważ zignorował błędną sygnalizację o amerykańskim ataku. Papież skomentował, świat, w którym decyzje podejmowałyby maszyny, byłby przerażający.
0: Te relacje dla Vatican News przygotował Piotr Kowalczuk. Blisko 250 pracowników Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach zostanie objętych programem poprawy warunków pracy. Dzięki unijnemu dofinansowaniu placówka kupi nowy sprzęt oraz sfinansuje badania i szkolenia. O szczegółach Joanna Wyleżał.
5: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach rozpoczyna realizację programu pod hasłem Ponadstandardowe rozwiązania dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. Projekt o wartości 583 tysięcy złotych otrzymał blisko 496 tysięcy złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Tutaj wsparciem zostanie objętych 248 pracowników, w tym są pracownicy medyczni, ratownicy, pracownicy administracji, a także działu zarządzania flotą. W ramach programu pogotowie kupi sprzęt, który poprawi ergonomię i bezpieczeństwo pracy, a także sfinansuje badania profilaktyczne oraz szkolenia dotyczące zdrowia, ergonomii i bezpieczeństwa.
0: Celem projektu jest poprawa warunków pracy, ograniczenie ryzyka urazów i wypalenia zawodowego oraz zmniejszenie absencji chorobowej.
6: Cztery minuty po godzinie 7:00. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Na Dolnym Śląsku dzisiaj bardzo różnorodnie popada. Będzie na pewno pochmurno, słońce będzie do nas wyglądać. We Wrocławiu aktualnie niebo jest dosyć czyste, nie ma tak wielu chmur. Natomiast będzie ich więcej i popada z nich po południu. Aktualnie 11 stopni, temperatura rośnie maksymalnie. Będzie tu dzisiaj 21 stopni.
7: Reklama.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
7: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
7: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
7: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Już 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry wszystkim, budzimy się. Czas na małą gimnastykę, może poranną, która nas dobrze rozbudzi. Ciśnienie jest niskie, póki co takie się utrzyma, więc dobrze też wypić coś na pobudzenie. Może kawę, może herbatę. Ja ostatnio robię sobie taki kawowy detoks, bo piję kawę bardzo dużo i bardzo ją lubię, ale no od samego rana zaczynać filiżanką kawy dzień bez nawet kropli wody to nie jest zdrowe oczywiście. Dzisiaj Światowy Dzień Mózgu. Na pewno powiemy o tym, jak o ten mózg zadbać, co jest najważniejsze. Teraz już zdradzę, że najważniejszy oczywiście jest sen. Spać tyle, ile potrzebujemy, a ile to jest, ile potrzebujemy, ile tego snu tak naprawdę potrzebuje dorosła osoba, ile dziecko, to jest bardzo różnorodne. O tym będę mówić już za chwileczkę. Wracamy do muzyki Maxi Priest na antenie Radia Rodzina już teraz.

0: Już 15 minut po godzinie 7. Budzimy się dziś, 22 lipca, obchodzimy Światowy Dzień Mózgu i to dobra okazja, by przypomnieć sobie o tym, że należy dbać o jego kondycję każdego dnia. I nie wymaga to wcale żadnej rewolucji. Najważniejsze znaczenie mają codzienne nawyki. Na podium oczywiście jest sen. I to właśnie wtedy mózg regeneruje się, porządkuje wspomnienia i usuwa to, co mu niepotrzebne, zbędne produkty przemiany materii. Ile należy spać? To oczywiście różni się, jeśli chodzi o wiek. Eksperci zalecają, by niemowlęta spały nawet do 16 godzin na dobę. Dzieci w wieku przedszkolnym od 10 do 13 godzin. Dzieci szkolne do 12. Nastolatki między 8 a 10, choć czasami potrzebują znacznie więcej snu. A dorośli do 9 godzin, między 7 a 9 godzin. Ciekawa jestem, czy tyle śpicie. Mi się wydaje, że ja śpię zdecydowanie za mało w takim razie. Osoby po 65 roku życia powinny spać od 7 do 8 godzin. Często słyszę, że seniorzy bardzo wcześnie się budzą i potrzebują bardzo mało snu, ale to nie jest do końca prawda. Ważny jest także oczywiście regularny ruch. Jeśli mamy możliwość skorzystać ze schodów zamiast z windy, róbmy to każdego dnia. Takie wyzwania na pewno sprzyjają naszej kondycji i poprawiają ukrwienie naszego mózgu. Nie wolno o nim zapominać. Nie będę tutaj mówić oczywiście, że ważna jest dieta. Ważna jest także gimnastyka codzienna mózgu, bo on bardzo lubi wyzwania, chce się uczyć. To jest taki mięsień, którego możemy po prostu ćwiczyć każdego dnia. Potrzebujemy nowych wyzwań, czytania książek, uczenia się nowych rzeczy. Wystarczy chyba zacząć od tego, od takiej ciekawości. Kiedy jesteśmy ciekawi, naturalnie interesujemy się otaczającym nas światem i wtedy nasz mózg najlepiej się czuje.
1: Rodzinne pozdrowienie dla słuchaczy Radia Rodzina. Natalia Kukulska.

mrozu na antenie Radia Rodzina. Już 24 minuty po godzinie 7. Jestem pewna, że wszyscy już się obudzili albo budzą się może dopiero razem z nami. Dziś Światowy Dzień Mózgu, przypominam, i dla niego najważniejszy jest sen. Spędzamy we śnie około 1/3 życia, a mimo to wciąż sen pozostaje dla nas w pewnych aspektach tajemnicą. Ale nie jest to stan, kiedy mózg się wyłącza, w żadnym wypadku, jest zupełnie na odwrót. Właśnie wtedy mózg wykonuje takie wielkie sprzątanie, wielkie porządkowanie tego, czego dowiedział się w ciągu dnia. Uporządkuje zdobyte informacje, utrwala wspomnienia, reguluje emocje. Sen jest niezwykle dlatego ważny, nie lekceważmy tego. Jeśli potrzebujemy się wyspać, no to taka drzemka w ciągu dnia też jest jak najbardziej wskazana. A jednym z najbardziej fascynujących elementów snu są oczywiście marzenia senne, obrazy, dźwięki, emocje i historie, które pojawiają się najczęściej podczas fazy snu nazywanej fazą szybkich gałek ruchów ocznych, chyba tak? Faza REM, Rapid Eye Movement, tak. Wtedy aktywność mózgu jest bardzo duża, prawie tak duża jak podczas czuwania i naukowcy przypuszczają, że sny pomagają przetwarzać emocje, porządkować nam wspomnienia i utrwalać nowe doświadczenia. I co ciekawe, każdy z nas, nawet jeśli jesteśmy przekonani, że nigdy nie mamy snów, najczęściej po prostu ich nie pamiętamy, bo budzimy się właśnie podczas tej fazy snu. To wtedy właśnie, kiedy obudzimy się podczas fazy snu REM, istnieje szansa, że zapamiętamy marzenia senne, a kiedy podczas innej fazy, to się zazwyczaj nie dzieje. Brak pamięci o snu nie jest powodem do żadnego niepokoju. Znacznie ważniejsze to jest to, żeby sen był odpowiednio długi, regularny i dobrej jakości, bo naprawdę wtedy mózg się regeneruje i ten sen jest bardzo nam potrzebny, żeby przygotować się do wyzwań kolejnego dnia. Czy wy czujecie się zregenerowani po przespanej dobrze nocy?

A czy wam dzisiaj się coś śniło? 30 minut po godzinie 7. Psychologia od dawna fascynuje się z nami. Między innymi pierwszym takim psychologiem był oczywiście Sigmund Freud. On uważał, że sny są symbolicznym wyrazem naszych ukrytych pragnień i konfliktów. Może kojarzycie też nazwisko Karla Gustawa Junga. On z kolei uważał, że sny to taki sposób komunikacji z nieświadomością i uważał, że mogą nam lepiej pomagać zrozumieć siebie i swoje emocje, i do dzisiaj właśnie w tej metodzie analitycznej wykorzystuje się sny, przyglądamy się snom właśnie rozmawiając na przykład z psychoterapeutą. A współczesna psychologia patrzy na sny nieco inaczej, uważa się, że one nie są żadną gotową przepowiednią ani zbiorem uniwersalnych symboli, które można odczytać na przykład według Sennika, raczej odzwierciedlają nasze codzienne doświadczenia, emocje, lęki czy wspomnienia. Na przykład po stresującym dniu częściej śnimy o pościgach czy jakichś trudnych sytuacjach, a po ważnych wydarzeniach o osobach, na przykład z którymi byliśmy bardzo związani. Psychologowie podkreślają, że analizowanie własnych snów może być bardzo pomocne, jeśli pozwala zauważyć powtarzające się emocje lub problemy, ale nigdy nie należy traktować snów dosłownie. Kiedy spadamy, nie oznacza, że wydarzy się coś złego, a kiedy latamy, że odniesiemy jakiś ogromny sukces. Najważniejsze jest to, że sny są naturalnym, zupełnie naturalnym elementem pracy naszego mózgu i mogą pomagać w porządkowaniu emocji i doświadczeń, ale nie są żadnym tajemniczym kodem, który trzeba za wszelką cenę rozszyfrować. Można powiedzieć, że w psychologii są przede wszystkim odbiciem naszego wewnętrznego świata.

0: A już teraz zapraszam na taką podróż w czasie, muzyczną podróż w czasie. Wsiadamy do pociągu, to kalendarium muzyczne. Jak co rano zobaczymy, co ciekawego w muzyce wydarzyło się właśnie 22 lipca.
1: Drugiego lipca 1989 roku pochodząca z Liverpoolu piosenkarka o pseudonimie Sonia zdobyła pierwsze miejsce brytyjskiej listy utworem You'll Never Stop Me Loving You. 4 lata później reprezentowała Wielką Brytanię podczas konkursu Eurowizji, zajmując drugie miejsce.

W 2004 roku w wieku 71 lat zmarł wokalista i gitarzysta Sacha Distel. Był jednym z niewielu artystów francuskich, którym udało się zdobyć sławę także w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

22 lipca 1989 roku wokalistka Martika rozpoczęła pierwszy z dwóch tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów piosenką Toy Soldiers. Artystka na przełomie lat 80. i 90. wydała tylko dwie płyty, które sprzedały się w ilości ponad 4 milionów egzemplarzy.

22 lipca 1946 roku urodziła się Mireille Mathieu, francuska piosenkarka okrzyknięta przez niektórych drugą Edith Piaf. Nagrała 1200 piosenek w ponad 10 językach. Była pierwszą piosenkarką z zachodniej Europy, która wystąpiła w Chinach.

0: Dzisiaj Światowy Dzień Mózgu, więc pobudźmy mózg już od samego rana. Czas na kalendarium historyczne i garść ciekawostek.
1: W 1955 roku w Warszawie oddano do użytku Stadion Dziesięciolecia oraz Pałac Kultury i Nauki. Rok później, w 1956 roku, oddano do użytku Stadion Śląski w Chorzowie. W inauguracyjnym meczu reprezentacja Polski przegrała z NRD 0-2. W 1973 roku w zakładach w Bielsku-Białej oficjalnie uruchomiono linię produkcyjną Fiata 126P. A w 1983 roku Rada Państwa zniosła stan wojenny.

0: Prawo i Sprawiedliwość wciąż na rozdrożu. Minister zdrowia zaprezentowała pakiet projektów dotyczących reformy systemu ochrony zdrowia, a studenci Politechniki Śląskiej nowoczesny bolid. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prawo i Sprawiedliwość wciąż na rozdrożu. W mocy jest ultimatum władz dla polityków: albo partia, albo stowarzyszenia. I choć wszyscy apelują o zgodę, to każdy zostaje przy swoim stanowisku. Mateusz Morawiecki w specjalnym nagraniu mówi o działaniu różnymi skrzydłami, ale też deklaruje:
1: jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym. Tutaj jest moje miejsce.
0: Przemysław Czarnek przyjmuje to z zadowoleniem, ale też przypomina, że sprawa jest prosta.
2: Zdecydowana większość klubu na dzisiaj złożyła już deklarację o tym, że nie jest w żadnym stowarzyszeniu. Każdy może ją złożyć, a jak ktoś nie złoży, to może działać przecież poza partią Prawo i Sprawiedliwość, a w klubie mogą być takie rozwiązania również.
0: Deklarację złożył też Daniel Obajtek. Wybrał partię i zapowiedział, że odchodzi ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła wczoraj podczas posiedzenia Rady Ministrów pakiet projektów dotyczących reformy systemu ochrony zdrowia. Większość z nich wymaga jeszcze konsultacji m.in. ze środowiskiem medycznym, ale rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że będą one sukcesywnie przyjmowane przez Sejm.
3: Ich wejście w życie jest rozłożone na czas. One będą na posiedzeniu rządu przyjmowane, mówię o ustawach, w sierpniu i najprawdopodobniej na pierwszym posiedzeniu Sejmu po sierpniu, czyli na początku września, będą już poddane normalnemu procesowi legislacyjnemu. To są dokładnie te rozwiązania, które mają zapewnić i ograniczenie zarobków, ale też jawność umów z osobami fizycznymi, wprowadzić rozwiązania, które będą ułatwiały kwestie związane z kolejkami, transparentność. Także to jest cały ten pakiet, nad którym rząd bardzo intensywnie pracuje.
0: Projekty Ministerstwa Zdrowia stanowią element szerszego programu reform zapowiadanego po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Studenci Politechniki Śląskiej zaprezentowali kolejny, najnowszy model elektrycznego bolidu. To połączenie pasji sportowej z naukową myślą inżynieryjną. SW06 to efekt wielu miesięcy intensywnej pracy młodych inżynierów zrzeszonych w studenckim kole naukowym Pol SL Racing, mówi Dawid Domański, lider zespołu.
5: No jest to na pewno nasz najlżejszy bolid elektryczny, najszybszy oraz najbardziej wydajny energetycznie. Moc maksymalna regulowana przez regulamin naszych konstrukcji to 80 kW. Liczymy według kalkulacji, nasza prędkość maksymalna naszego pojazdu to około 110 km na godzinę.
0: Pierwsze testy nowego pojazdu już się odbyły. 12 sierpnia na niemieckim torze okaże się, czy studencki bolid odniesie rajdowe sukcesy.
6: Cztery minuty po godzinie 8. Dziś środa, 22 dzień lipca na Dolnym Śląsku. Temperatury umiarkowane do 22 stopni. To maksymalna temperatura dobowa we Wrocławiu właśnie będzie tyle stopni, a najniższa to stopni 17. Popada dzisiaj po południu. We Wrocławiu aktualnie 15 stopni. Jest słonecznie, zachmurzenie jest nieduże, wieje delikatny wiatr. Ciśnienie atmosferyczne jest niskie.
7: Reklama. Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl. Reklama.
10: Radio Rodzina. Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
6: 5 minut po godzinie 8. Wyspani? Nie, to bardzo niedobrze. Dzisiaj jest Światowy Dzień Mózgu. Jak się okazuje, sen jest kluczowy dla jego pracy, dobrej pracy, dla jego zdrowia. I to nie jest strata czasu, a właśnie inwestycja w nasze zdrowie, w zdrowie mózgu, serca i całego organizmu. Sen to nie jest luksus, ale taka podstawowa potrzeba biologiczna, o której nie możemy zapominać. I podczas snu wzmacnia się także nasz układ odpornościowy. Pomocne są drzemki. Akurat nie czuję się dzisiaj wyspana, muszę przyznać, bo nie spałam między 7 a 9 godzin, a tyle potrzebujemy my dorośli właśnie, żeby czuć się dobrze i zdrowo. Jeśli nie spaliście tyle, to zawsze możecie się właśnie uratować krótką drzemką do 20 minut. To jest bardzo dobry czas, choć na drzemkę jeszcze troszeczkę za wcześnie. Na razie budzimy się i pomoże nam na pewno Mela Koteluk już teraz na naszej antenie.

0: letnia szkoła boksu powróciła do gminy Kobierzyce. Boks wychodzi z sal treningowych i pojawia się tam, gdzie mieszkańcy najmniej się go spodziewają, przy remizie, myjni samochodowej czy serwisie, a to tylko kilka miejsc, w których odbywają się treningi. Stowarzyszenie Boks Kobierzyce po raz trzeci organizuje wakacyjną letnią szkołę boksu i zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych na bezpłatne treningi w różnych miejscowościach gminy. Andrzej Czerwiński, prezes Stowarzyszenia Boks Kobierzyce, podkreśla, że zajęcia odbywają się w nietypowych lokalizacjach, aby przyciągnąć uwagę mieszkańców.
1: Wpadliśmy na taki pomysł, że po prostu wyjdziemy w plener. W związku z tym, że nasza gmina Kobierzyce jest dość obszerna, tych wioseczek jest sporo, staramy się dotrzeć do wszystkich. Jest trzeci rok i jeszcze wszędzie nie byliśmy. Letnią szkołę zaczynamy cyklicznie od Bielan Wrocławskich. Co prawda też różne miejsca w Bielanach, to jest chyba najciekawsze w tym wszystkim, że to nie są takie naturalne miejsca typu przy świetlicy. Tutaj naszym celem jest, z różnymi opiniami to się spotyka, natomiast miejsca bardzo nieprzewidywalne, typu myjnia samochodowa, typu remiza strażacka. Ostatnio w Bielanach, vis-a-vis kościoła, przy serwisie kosiarkowym. Chodzi nam o to, żeby ludzie nas zobaczyli, żeby ludzie do nas dołączyli. Mieliśmy w zeszłym roku taki trening, gdzie pani jechała z dwójką dzieci rowerami przez wioskę, zobaczyła, że coś się dzieje. Wszyscy w trójkę dołączyli, przeszli cały trening. Po treningu wręcz ludzie podchodzili do nas i pytali, co to, kiedy my znowu tutaj będziemy, bo dla nich to jest, jakby Mikołaj przyjechał na święta, to jest coś niesamowitego, że ktoś dla nich coś chce dać.
0: W przeciwieństwie do regularnych zajęć klubowych, wakacyjne treningi nie mają ograniczeń wiekowych. Organizatorzy zapewniają cały niezbędny sprzęt, dlatego wystarczy tylko sportowy strój, butelka wody, i oczywiście dobre chęci.
1: Jeżeli chodzi o letnią szkołę boksu, nie ma granic. Mogą przyjść najmłodsi, mamy dla nich rękawice, mamy sprzęt, nie muszą nic mieć swojego, wszystko jest dla nich przygotowane. Jeżeli chodzi o górną granicę, nie ma żadnej.
0: A boks to nie tylko rywalizacja. Jednym z celów projektu jest przełamywanie stereotypów związanych z boksem. Zdaniem prezesa stowarzyszenia, sport ten rozwija nie tylko sportową sprawność.
1: Wyjściem do społeczeństwa chcieliśmy pokazać tym właśnie starszym ludziom, że to jest najbezpieczniejszy sport, wydaje mi się, jaki jest możliwy. Ja to porównuję do nart, bo miałem doświadczenie i 3 lata nie chodziłem, 3 lata miałem problemy z kolanem. W boksie ja nie spotkałem się, jeżeli ktoś trenuje i trenuje z głową, żeby cokolwiek komuś się stało. Boks daje nam charakter, pewność siebie.
0: Jak podkreślają organizatorzy, letnia szkoła boksu jest często pierwszym kontaktem mieszkańców z tą dyscypliną. Już w tym roku do klubu dołączyły dzieci, które po przypadkowym udziale w plenerowych zajęciach rozpoczęły regularne treningi. Aktualne informacje o terminach i miejscach kolejnych spotkań publikowane są na platformach Boks Kobierzyce w mediach społecznościowych. Ja kiedyś chodziłam na zajęcia z boksu na WF-ie, na studiach. Moim trenerem był taki bokser, można powiedzieć, zawodowy. Nie były to lekkie zajęcia na pewno, emocjonujące bardzo, ale satysfakcjonujące również. Taki sparring, oczywiście to nie było na żadnym zaawansowanym poziomie, trochę jak zabawa, ale fajna przygoda.

Już 26 minut po godzinie 8, 22 sierpnia odbędzie się Noc Literatury, Europejska Noc Literatury we Wrocławiu. Za chwilę posłuchamy sobie powtórki wczorajszej rozmowy z Barbarą Lisik, która zajmuje się koordynacją tego wydarzenia. Dowiecie się, gdzie odbędzie się tegoroczna Noc Literatury, kto będzie czytać i co będzie czytać, a przede wszystkim pod jakim hasłem będzie właśnie przebiegać to wydarzenie, które już 22 sierpnia we Wrocławiu.

0: Za chwilę zaproszę Was na powtórkę rozmowy o Europejskiej Nocy Literatury, która już po raz 15 odbędzie się we Wrocławiu. Rozmawiałam wczoraj na ten temat z Barbarą Lisik, która jest koordynatorką tego wydarzenia. Dowiecie się, w jakich lokalizacjach odbędzie się tegoroczna impreza, kto będzie czytał książki, jakie to będą fragmenty. No i może na początku też wyjaśnimy, co to takiego ta Europejska Noc Literatury. Jeśli jeszcze o tym nie słyszeliście, zapraszam. Zaczynamy już teraz. Rozmawiamy o 15 już edycji Europejskiej Nocy Literatury, która przed nami, a konkretnie 22 sierpnia we Wrocławiu. No i na początek zapytamy, gdzie się ona odbędzie.
1: W tym roku zapraszamy na Borek, czyli południowe części miasta. Wspaniałe osiedle zatopione w zieleni, z interesującymi miejscami, także będzie bardzo ciekawie.
0: Ja dodam tylko, że Borek to taka dzielnica willowa, bardzo zielona przez pobliski Park Południowy i tam chyba też się odbędzie jakieś czytanie, zgadza się?
1: To prawda i Park Południowy nie tylko będzie miejscem czytania, ale też naszą literacką strefą relaksu, czyli taką przestrzenią, do której będzie można wstąpić nie tylko na czytanie, ale też po to, żeby trochę odetchnąć między tym przechodzeniem przez wszystkie lokalizacje. Będzie można się napić wody, kupić książkę, spotkać naszych licznych partnerów.
0: No właśnie, może na początek powiemy naszym słuchaczom, na czym w ogóle polega to całe wydarzenie, bo mi się wydaje, że wszyscy wiedzą o Europejskiej Nocy Literatury, ale to może nieprawda. Może na początku, jak to w ogóle się odbywa?
1: Europejska Noc Literatury jest z nami od 2013 roku, więc tych edycji już całkiem sporo za nami. No i ona pojawiła się jako element obchodów tytułu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i jej charakter, taki główny element nie uległ zmianie. Mamy 10 miejsc, jest 10 książek i 10 osób czytających. W każdym miejscu dana osoba czyta wybrany dla niej tekst. Wszystkie czytania zaczynają się o godzinie 18 we wszystkich miejscach, każde kolejne co 30 minut, więc około 15 minut mamy na przejście do kolejnego czytania. Każdy z nas, jako uczestnik, tą mapę czytań, udziału w nich wybiera sobie samodzielnie. Staramy się jako organizatorzy tutaj dobrać te lokalizacje w taki sposób, żeby można było zdążyć do wszystkich.
0: Czyli jest taka szansa.
1: Są takie szanse, tak.
0: No właśnie, może zdradzimy, jaki jest tegoroczny temat, bo zawsze każdej edycji towarzyszy jakiś temat, jakiś kurator też odpowiada za dobór tekstów konkretnych. Kto to jest w tym roku i jaki jest temat?
1: W tym roku współpracujemy z Filipem Zawadą, wrocławskim pisarzem, artystą. Tutaj można by było dużo wymieniać, bo on działa w różnych elementach sztuki. I wymyślił temat bardzo taki też odnoszący się do tego, jak Europejska Noc Literatury wygląda, bo jest to wspólnota, czyli jak odnaleźć to, czego nigdy się nie zgubiło. Bo no, ta wspólnota w ENL-u to są te wszystkie osoby, które w jednym miejscu, trochę jak na takim koncercie, uczestniczą we wspólnym słuchaniu literatury. Na co dzień każdy z nas jest w wielu różnych, większych, mniejszych wspólnotach. No i właśnie o tym, tych wspólnot będziemy szukać w tych tekstach i je odkrywać.
0: Może zdradzisz kilka pozycji, czego będziemy słuchać w tym roku?
1: Jak najbardziej. Będzie to na przykład Szyja żyrafy, Judith Szalański. I tutaj myślę, że to taki temat wspólnoty bliskiej każdemu z nas, bo szkoła. Przechodząc przez karty tej książki na pewno niejednokrotnie poczujemy właśnie ten powrót do siedzenia w ławce, ale jest to też taki obraz, portret małego miasteczka, z którego młodzież właśnie ucieka. Osebol to jest książka autorki Marit Kapli. I są to takie poetyckie reportaże powstałe z rozmów z mieszkańcami wsi Osebol, która no, mierzy się z takimi problemami globalizacji. Księga Ziół Sandora Marajego to jest źródło kojących i wspaniałych rad na życie. Co jeszcze? Na przykład Puchar od Pana Boga. Tutaj autor Ota Paweł, to będzie taki element sportu, czyli tej wspólnoty kibiców, taki element też się pojawi.
0: Czyli bardzo różnorodnie, ale wszystko właśnie tak pod taką egidą hasła wspólnoty. A kto będzie czytał, bo to zawsze też interesuje, czy pojawi się tutaj jakiś znany aktor na przykład?
1: Same znane osoby, świetne głosy i na razie mogę powiedzieć o 6 i będzie to tak, Lech Dyblik, Masza Wągrodzka, Mateusz Janicki, Olaf Lubaszenko, Renata Pałys i Tomasz Sapryk. Czego

0: Wracamy do rozmowy o Europejskiej Nocy Literatury, która już 22 sierpnia. I mi się najbardziej też podoba w tej inicjatywie, że mamy dostęp do takich miejsc, które często no, nie są przestrzeniami publicznymi, dostępnymi dla każdego przechodnia. Na przykład budynki szkoły. Wiem, że czasami niektórzy odczuwają taką nostalgię za tym, żeby znowu przejść się po szkolnych korytarzach i będzie taka okazja, prawda?
1: To prawda. My zawsze szukamy miejsc, które udźwigną już potrzeby tutaj publiczności, czyli będą dosyć duże, bo zwykle odwiedza nas na jednym czytaniu tak 80, 90, 100 osób, często, gęsto. Więc tak, na pewno szkoły się pojawią. Będą to dwie szkoły na osiedlu Borek, numer 4 imienia generała Stanisława Maczka, to jest szkoła przy Powstańców Śląskich. Numer 47 imienia Noblistów Polskich, to jest szkoła przy ulicy Januszowickiej. Ale też zwiedzimy wnętrza zajezdni tramwajowej Borek, więc no to już tu totalnie niedostępne miejsce na co dzień. Oczywiście zajezdnia się otwiera w ramach różnych wydarzeń, ale będzie u nas też taka okazja. Park Południowy, o którym już wspomniałaś, będą też drugi taki plener, to ogród przy siedzibie Wrocławskiego Teatru Pantomimy przy ulicy Alei Dębowej 16. No i też będzie element również książkowy, bo zajrzymy do wnętrz Miejskiej Biblioteki Publicznej numer 44 filia przy ulicy Powstańców Śląskich.
0: Wydaje mi się też, że w wydarzeniu zawsze towarzyszą jakieś dodatkowe atrakcje, prawda? Co to będzie w tym roku?
1: Będzie się działo całkiem sporo. Tutaj też jeszcze nie cały program mamy ogłoszony, ale tak, na pewno wybierzemy się na spacery. 25 lipca, 1 sierpnia, 9 sierpnia będziemy odkrywać Borek pod różnymi i jego różne oblicza. Już ruszyła akcja Usłysz na ENL Wypożycz w Bibliotece. Jest to taka nasza współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną i Dolnośląską Biblioteką Publiczną, czyli książki, które usłyszymy na ENL-u, można już wypożyczyć w licznych filiach tych bibliotek. 17 sierpnia zaprosimy do udziału w takiej grze miejskiej, która jest realizowana we współpracy z wrocławskimi księgarniami kameralnymi. I już taka ostatnia prosta przed samą nocą. 20 sierpnia o godzinie 18 zaprosimy na spotkanie z Filipem Zawadą, które właśnie odbędzie się w filii numer 44 Miejskiej Biblioteki Publicznej. A 21 sierpnia o godzinie 18 w Parku Uśmiechu na osiedlu Borek wspólnie z Radą Osiedla Borek będziemy uczestniczyć w takiej wieczorynce osiedlowej i będzie to spotkanie z kinematografią, będzie można obejrzeć film, zajrzeć też na takie, do starych bajek z przeźroczy, obejrzeć właśnie je, także myślę, że będzie bardzo ciekawie.
0: Bardzo różnorodnie. A która to będzie twoja noc?
1: Od 22 roku jestem tutaj jako osoba, która realizuje ją od strony organizatorów, a no, wcześniej jako uczestnik, więc...
0: I widzisz, że z roku na rok to się zmienia, jeśli chodzi też o frekwencję, o zainteresowanie, o to, do kogo możecie dotrzeć, promocyjnie też?
1: Dla mnie jest to zawsze zaskakujące, że w ten jeden wieczór tak wiele osób decyduje się na to, żeby przyjść wspólnie posłuchać literatury. Jest to bardzo budujące i bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy.
0: I wszyscy siedzą obok siebie zasłuchani.
1: Tak.
0: No, mi też zdarzyło się uczestniczyć i jako wolontariuszka, i jako uczestniczka, i też z dziećmi. Nie było to łatwe, ale właśnie fajne jest to, że te czytania nie są długie i można sobie na mapce wybierać też takie dogodne dla siebie lokalizacje, więc myślę, że to jest jak najbardziej takie dostępne dla też rodzin z dziećmi.
1: Zapraszamy.
0: Oczywiście wiadomo, że kiedy czytamy, to słuchamy. Znaczy, kiedy ktoś czyta, to słuchamy. A co ty najbardziej lubisz w nocy literatury?
1: Tą różnorodność w tekstach, które zamykają się w tym jednym temacie. I bardzo lubię to, jak przechodzę z jednego do drugiego miejsca czytania, często gdzieś tam zaganiana, żeby jeszcze załatwić jakieś sprawy po drodze. I słyszę ludzi, którzy przeżywają właśnie czytanie, na którym byli. To jest coś cudownego.
0: Fantastycznie. Na takie właśnie wrażenia zapraszamy Was. To już 22 sierpnia we Wrocławiu Europejska Noc Literatury w tym roku pod hasłem Wspólnota na dzielnicy Borek.

dziś, 22 lipca, obchodzimy Światowy Dzień Mózgu i to dobra okazja, by przypomnieć sobie o tym, że należy dbać o jego kondycję każdego dnia. I nie wymaga to wcale żadnej rewolucji. Najważniejsze znaczenie mają codzienne nawyki. Na podium oczywiście jest sen. I to właśnie wtedy mózg regeneruje się, porządkuje wspomnienia i usuwa to, co mu niepotrzebne, zbędne produkty przemiany materii. Ile należy spać? To oczywiście różni się, jeśli chodzi o wiek. Eksperci zalecają, by niemowlęta spały nawet do 16 godzin na dobę. Dzieci w wieku przedszkolnym od 10 do 13 godzin. Dzieci szkolne do 12, nastolatki między 8 a 10, choć czasami potrzebują znacznie więcej snu. A dorośli do 9 godzin, między 7 a 9 godzin. Ciekawa jestem, czy tyle śpicie. Mi się wydaje, że ja śpię zdecydowanie za mało w takim razie. Osoby po 65 roku życia powinny spać od 7 do 8 godzin. Często słyszę, że seniorzy bardzo wcześnie się budzą i potrzebują bardzo mało snu, ale to nie jest do końca prawda. Ważny jest także oczywiście regularny ruch. Jeśli mamy możliwość skorzystać ze schodów zamiast z windy, róbmy to każdego dnia. Takie wyzwania na pewno sprzyjają naszej kondycji i poprawiają ukrwienie naszego mózgu. Nie wolno o nim zapominać. Nie będę tutaj mówić oczywiście, że ważna jest dieta. Ważna jest także gimnastyka codzienna mózgu, bo on bardzo lubi wyzwania, chce się uczyć. To jest taki mięsień, którego możemy po prostu ćwiczyć każdego dnia. Potrzebujemy nowych wyzwań, czytania książek, uczenia się nowych rzeczy. Wystarczy chyba zacząć od tego, od takiej ciekawości. Kiedy jesteśmy ciekawi, naturalnie interesujemy się otaczającym nas światem i wtedy nasz mózg najlepiej się czuje.

0: Polska dołączy do budowy konstelacji Iris Square. Przemysław Czarnek o referendum w sprawie polityki klimatycznej. Bielsko-Biała tworzy mapę drzew. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał umowę na udział w budowie konstelacji Iris Square. Program to europejska odpowiedź na amerykańskie Starlinki. Ma zapewnić państwom Unii niezależną i bezpieczną łączność. To szczególnie ważne w sytuacjach kryzysowych, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Dlatego, że ona decyduje o szybkości wysłania ratowników, o szybkości wysłania wsparcia, o szybkości podejmowania decyzji. Przecież wiemy też, że często to nie są decyzje, które mogą zapaść tylko i wyłącznie lokalnie. To są decyzje, które muszą być lokalnie podejmowane, ale potrzeba sił, zasobów, które z poziomu krajowego muszą być uruchamiane.
0: Unijny program bezpiecznej łączności satelitarnej ma zacząć działać w 2029 roku. Przemysław Czarnek poparł referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Takiego referendum żąda prezydent Karol Nawrocki. W wystąpieniu w Będzinie polityk Prawa i Sprawiedliwości krytykował koszty energii i politykę klimatyczną Unii.
2: Jesteśmy przekonani, że jeśli tylko Senat zgodziłby się na oddanie głosu Polakom, to przytłaczająca większość Polaków będzie przeciwko absurdom pani von der Leyen, Komisji Europejskiej, całej tej polityce klimatycznej, która niszczy gospodarkę europejską, w tym w szczególności polską.
0: Przemysław Czarnek protestował przeciwko wprowadzeniu europejskiego systemu handlu emisjami.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Polska na celowniku cyberoszustów. Należymy do państw najczęściej atakowanych w internecie. Cyberprzestępcy coraz chętniej korzystają też ze sztucznej inteligencji, mówi Marcin Mazur z firmy ESET, zajmującej się cyberbezpieczeństwem.
4: AI pomaga tworzyć bardziej wiarygodne wiadomości phishingowe czy komunikaty nakłaniające do wykonania niebezpiecznych działań. Coraz większym problemem są także oszustwa wykorzystujące kody QR. Wystarczy zeskanować taki fałszywy kod i zamiast do na przykład restauracyjnego menu trafiamy na stronę, która wyłudza dane albo pieniądze.
0: Jednocześnie, jak wskazują eksperci, ponad połowa pracujących przy komputerze Polaków w ostatnich 5 latach nie miała szkolenia z cyberbezpieczeństwa. Bielsko-Biała chce mieć wiedzę o wszystkich drzewach, które znajdują się w mieście. W tym celu urzędnicy podpisali umowę z firmą, która dzięki lotniczej dokumentacji, zaawansowanej technologii oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji stworzy mapę drzew. Narzędzie da informacje o położeniu drzew, ich stanie, gatunku oraz wieku.
5: Dostaniemy też informacje, gdzie drzewa są cenne, gdzie mają szczególnie istotny walor przyrodniczy. To będzie dla nas informacja, że tam należy dbać, ale też dostaniemy informacje, gdzie jest sucho i należałoby pomyśleć o tym, żeby wykonać nasadzenia.
0: Mówił wiceprezydent Igor Kliś, który zapowiedział, że zebrane dane zostaną udostępnione mieszkańcom. Projekt warty 3,5 miliona złotych zostanie sfinansowany z funduszy unijnych.
6: Cztery minuty po godzinie 9, 22 dzień lipca. Dzisiaj na Dolnym Śląsku temperatury umiarkowane, popada także na terenie całego regionu. We Wrocławiu maksymalnie 22 stopnie, a teraz mamy stopni 15. Temperatura rośnie, zachmurzenie jest nieduże, wieje delikatny wiatr, ciśnienie atmosferyczne niskie, jakość powietrza dobra, najlepiej napić się teraz kawy, no, by rozbudzić się dobrze. Słońce powoli też to robi.
7: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Już 5 minut po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Już teraz Lighthouse Family na antenie Radio Rodzina.

0: 15 minut po godzinie 9 rozpoczynamy przegląd prasy. W studiu jest ze mną Ilona Baran. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Od czego zaczynamy dzisiejszy przegląd?
1: Od miłośników muzyki klasycznej, którzy mają powody, by odwiedzić Ostrów Tumski. Już w sobotę 25 lipca o godzinie 18 w kościele Świętego Krzyża odbędzie się bezpłatny koncert w ramach Wieczorów Tumskich. Publiczność usłyszy monumentalne oratorium Eliasz Feliksa Mendelssohna Bartholdiego.
0: Wystąpi blisko 100 artystów, solistów chóru i orkiestry Kreuzkirche z Bonn pod dyrekcją Karin Freist-Wisik. Warto wspomnieć, że koncert wpisuje się w obchody 180. rocznicy prawykonania dzieła, czyli jest to, można powiedzieć, bardzo okrągła rocznica, która już w XIX wieku zachwyciła publiczność i krytyków, zdobywając entuzjastyczne recenzje. Oratorium opowiada historię biblijnego proroka Eliasza, człowieka wielkiej wiary, ale także wewnętrznych zmagań i duchowych kryzysów. To wszystko usłyszymy właśnie podczas koncertu.
1: A jak podkreślają organizatorzy, utwór łączy monumentalne brzmienie z romantyczną ekspresją, oferując słuchaczom pełną emocji muzyczną opowieść o odwadze, nadziei i poszukiwaniu Boga. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Mamy miłośników muzyki klasycznej, to teraz spoglądamy w niebo. Miłośnicy astronomii mogą już wypatrywać pierwszych spadających gwiazd. Na niebie pojawiły się Perseidy, jedne z najpopularniejszych rojów meteorów, i tegoroczne maksimum zbiegnie się z niezwykłym zaćmieniem Słońca, choć szczyt tych aktywności przypada dopiero na noc z 12 na 13 sierpnia. Już teraz na nocnym niebie można dostrzec pierwsze meteory z tego roju. Perseidy to jedne z najbardziej znanych i najobfitszych rojów meteorów, którego każdego lata przyciąga wzrok zarówno amatorów, jak i doświadczonych obserwatorów nieba. No i Perseidy aktywne są od 17 lipca do 24 sierpnia. Dobre warunki do obserwacji to oczywiście trzeba znaleźć miejsce z dala od miejskich świateł z szerokim widokiem na niebo. Najlepiej patrzeć nie bezpośrednio na radiant roju, czyli punkt w gwiazdozbiorze Perseusza, ale na obszary nieba nieco od niego oddalone.
0: Czyli co to mogłoby być we Wrocławiu na przykład?
1: We Wrocławiu to wydaje mi się, że jakaś taka górka na obrzeżach.
0: A ty widziałaś kiedyś?
1: Tak, są popularne bardzo te noce spadających gwiazd, a jak sobie wyjedziesz jeszcze na wieś i pooglądasz właśnie z dala od tych miejskich świateł, to już w ogóle to jest niesamowite zjawisko. I na koniec taka ciekawo-śmieszna historyjka. Co jakiś czas znikały mu ubrania, w końcu prawda wyszła na jaw. Od dłuższego czasu panu ginęły elementy garderoby, które po praniu suszyły się na podwórku. Zachodził w głowę, co się z nimi dzieje. Wszystko stało się jasne, gdy mężczyzna przyłapał złodzieja na gorącym uczynku. Okazuje się, że ubrania podbiera bóbr urzędujący w stawie koło jego domu. To jest niezwykły bóbr, syczy jak rozjuszone zwierzę, opisuje w mediach społecznościowych mężczyzna, który właśnie tam prosił o rady. No, ludzie szukają w mediach społecznościowych pomocy w rozwiązaniu dosłownie każdego problemu. I on właśnie napisał, że mam problem. Mam staw dosłownie kilkadziesiąt metrów od domu, od jakiegoś czasu urzęduje tam bóbr, ale to nie jest zwykły bóbr. Jak tylko człowiek podejdzie bliżej, zaczyna syczeć. Pierwszy raz w życiu słyszałem coś takiego i przez chwilę byłem przekonany, że to jakiś wąż. Jak kontynuował występek bóbra sprzed kilku dni, przeszedł już wszelkie pojęcie. Wyszedłem sprawdzić, co znowu kombinuje ten cwaniak, a on podbiegł na podwórko, zerwał z linki suszące się slipki i z nimi w zębach pognał prosto do wody. Stałem jak wryty, a on jeszcze odwrócił się, syknął na mnie i zniknął w wodzie jak jakiś błotny potwór. Wcześniej ginęły skarpety, koszulki robocze i tego nie połączyłem. Nie wiem, może zbiera to do budowy żeremia. Zastanawia się mężczyzna i prosi o rady, a rady internautów są bardzo pomocne. Na przykład on ewidentnie ma jakieś układy z Shopem Praczem. Albo żądaj odszkodowania za bieliznę. Większość komentujących radzi, by jednak z bobrem po prostu się zaprzyjaźnić i żyć w zgodzie. A to jedna z tych historii, które pokazują, że takie codzienne spotkania z dziką przyrodą potrafią zaskoczyć bardziej niż niejeden filmowy scenariusz.
0: No, zaskakujące. Zdarzyło ci się kiedyś spotkać bobra?
1: Spotkać bobra, tak, ale nic mi nie ukradł.
0: Mój mąż opowiadał mi, że wielokrotnie ktoś za nim przechodził, kiedy sobie siedział nad Odrą, i kiedyś w końcu się odwrócił i okazało się, że to jest bóbr, który stoi na dwóch nogach tylnych. To było przerażające troszeczkę.
1: No jak widzimy, jak słyszymy, teraz bobry potrafią naprawdę być cwaniakami.
0: Bardzo Ci dziękuję, Ilona. Tym humorystycznym akcentem kończymy dzisiejszy przegląd.
1: Pięknego dnia.

Dziś Światowy Dzień Mózgu, przypominam, i dla niego najważniejszy jest sen. Spędzamy we śnie około 1/3 życia, a mimo to wciąż sen pozostaje dla nas w pewnych aspektach tajemnicą. Ale nie jest to stan, kiedy mózg się wyłącza, w żadnym wypadku, jest zupełnie na odwrót. Właśnie wtedy mózg wykonuje takie wielkie sprzątanie, wielkie porządkowanie tego, czego dowiedział się w ciągu dnia. Uporządkuje zdobyte informacje, utrwala wspomnienia, reguluje emocje. Sen jest niezwykle dlatego ważny, nie lekceważmy tego. Jeśli potrzebujemy się wyspać, no to taka drzemka w ciągu dnia też jest jak najbardziej wskazana. A jednym z najbardziej fascynujących elementów snu są oczywiście marzenia senne, obrazy, dźwięki, emocje i historie, które pojawiają się najczęściej podczas fazy snu nazywanej fazą szybkich gałek ruchów ocznych, chyba tak? Faza REM, Rapid Eye Movement, tak. Wtedy aktywność mózgu jest bardzo duża, prawie tak duża jak podczas czuwania i naukowcy przypuszczają, że sny pomagają przetwarzać emocje, porządkować nam wspomnienia i utrwalać nowe doświadczenia. I co ciekawe, śnik każdy z nas, nawet jeśli jesteśmy przekonani, że nigdy nie mamy snów, najczęściej po prostu ich nie pamiętamy, bo budzimy się właśnie podczas tej fazy snu. To wtedy właśnie, kiedy obudzimy się podczas fazy snu REM, istnieje szansa, że zapamiętamy marzenia senne, a kiedy podczas innej fazy, to się zazwyczaj nie dzieje. Brak pamięci o snu nie jest powodem do żadnego niepokoju. Znacznie ważniejsze to jest to, żeby sen był odpowiednio długi, regularny i dobrej jakości, bo naprawdę wtedy mózg się regeneruje i ten sen jest bardzo nam potrzebny, żeby przygotować się do wyzwań kolejnego dnia. Czy wy czujecie się zregenerowani po przespanej dobrze nocy?

Ależ melancholijnie się zrobiło czasami, tak właśnie bywa we śnie, no ale teraz zmieni się zupełnie muzyczny klimat na naszej antenie. Już słuchajcie.

0: Zastanawiacie się, jeśli zastanawiacie się, co to za język, podpowiem, że portugalski przypomina niektórym język polski brzmieniowo. Nawet niektórzy uważają, że nam może jest łatwiej uczyć się właśnie dlatego portugalskiego. Nie wiem, czy to prawda. Przychodzę z aktualizacją. Parada, która miała odbyć się 19 lipca, wielka parada projektu Lelenfant, została przełożona ze względu na warunki pogodowe na najbliższy piątek, 24 lipca o godzinie 17. Wystartuje spod Barbary przy ulicy Świdnickiej i przejdzie Świdnicką w stronę pomnika Aleksandra Fredry i dalej, a powrót przez Barbarę do Mediateki przy Placu Teatralnym 5. Warto wspomnieć, że projekt dofinansowano ze środków gminy Wrocław. My na antenie Radia Rodzina rozmawiałyśmy z organizatorkami tego projektu i kilka słów wyjaśniła nam, na czym to wszystko polega, Mary Sadowska-Łakomy. Posłuchajmy.
1: Lelenfant jest projektem międzynarodowym, w ogóle o zasięgu globalnym, projektem, który zaprasza dziecięco-młodzieżowe grupy artystyczne do współpracy. I ta współpraca polega przede wszystkim na wymienianiu się swoimi umiejętnościami, uczeniu siebie nawzajem i z tych umiejętności tworzeniu wielkiego finałowego spektaklu, który rokrocznie pokazujemy na najważniejszych scenach wrocławskich, w tym roku w Teatrze Kapitol, ale przede wszystkim jest to projekt o przekraczaniu granic, o przechodzeniu od jakby takiej po prostu sztuki wykonywanej na zasadzie zajęć dodatkowych bardzo często przez te dzieci w różnych krajach, ale też nie zawsze. Często ta sztuka jest sposobem na wyciąganie ich z trudnych sytuacji społecznych, ekonomicznych, też z takiego marazmu wynikającego z trudu, w którym żyją, bo na przykład w tym roku mamy grupy z Palestyny, z Iranu i ta sztuka ewidentnie jest po prostu sposobem na próbę połączenia się z tym, co w życiu wartościowe, dobre i bezpieczne.
0: Ale to też dzieci z Brazylii, Rumunii czy Gruzji, które przywożą swoją twórczość tutaj do Wrocławia, by razem z dziećmi z Polski i innych zakątków świata stworzyć coś i pokazać to mieszkańcom Wrocławia. Wielka parada. Można do niej dołączyć, to już 24 lipca. Na naszej stronie internetowej znajdziecie informacje, ale także na stronie projektu Lelenfant. Natomiast projekt zwieńczy wielki finał, pokaz, który odbędzie się 27 i 28 lipca w Teatrze Kapitol we Wrocławiu. Na pewno będziemy jeszcze o tym przypominać i zapraszać Was właśnie na te pokazy. To jest co roku bardzo duża impreza, cieszy się ogromnym zainteresowaniem, dlatego z jednego pokazu zrobiły się w tym roku dwa.

15 minut pozostało do godziny 10. My dzisiaj zapraszamy Was do Multikina. Wystarczy do nas zadzwonić 71 322 20 22 lub napisać 71 48, a wiadomość poprzedzić słowem rodzina. Jeśli chcecie wybrać się do kina, napiszcie nam z jakiego powodu, dlaczego warto wybrać się właśnie dzisiaj do kina i na jaki film wybierzecie się z chęcią. Przypominam, że to Multikino, najbliższe w pasażu Grunwaldzkim. Na Wasze wiadomości czekamy do godziny 10, a zaproszenia czekają tutaj w naszym studiu.

3 minuty pozostały do godziny 10. Nasz słuchacz Kamil wybierze się z naszą pomocą do kina. Pisze, że po prostu lubi kino. Ten klimat, nastrój w zaciemnionych salach. Widzowie czekają na dreszczyk emocji, sensacji czy humoru. Każdy seans niesie jakieś wrażenia i nowe historie. Mamy nadzieję, że ten kolejny, na który wybierze się Kamil z naszą pomocą, także przyniesie jakieś miłe wrażenia. A teraz krótka zapowiedź tego, co przed nami. O godzinie 10.10 będziemy mieć gościa. Będzie to Adam Kornafel i opowie o zlocie zabytkowych samochodów Moto Classic Wrocław, który odbędzie się 21 i do 23 sierpnia potrwa na Zamku Topacz w podwrocławskich Kobierzycach.

0: Rząd szykuje zmiany w systemie ochrony zdrowia. Teren po kopalni Krupiński na sprzedaż. Będzie nowy pilotaż w szkołach. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Znamy nowe zasady, które szykuje rząd w systemie ochrony zdrowia. Jedną z nich jest limit maksymalnych miesięcznych zarobków dla lekarzy, który ustalono na prawie 77 tysięcy złotych. Chodzi oczywiście tylko o te zarobki, które medykom sfinansuje NFZ. W prywatnym sektorze żadnych limitów nie będzie. Zdaniem premiera Donalda Tuska taki górny pułap sprawi, że pensje lekarzy przestaną rokować, ale też, jak to ujął, biedy nie będzie.
1: Ten limit wydaje się przyzwoity. Nie skazuje nikogo na niskie zarobki. 76 800 naprawdę to jest chyba godna kwota.
0: Żeby zarobić dozwolone maksimum, trzeba będzie pracować jednocześnie na dwóch etatach. Pełen pakiet szykowanych zmian trafi do Sejmu we wrześniu. Wejdzie w życie, jeżeli posłowie go poprą, a potem nie zawetuje go prezydent. Spółka restrukturyzacji kopalń sprzedaje teren po kopalni Krupiński. Za wszystkie działki chce dostać w sumie blisko 40 milionów złotych. O szczegółach Joanna Wyleżą.
2: Spółka restrukturyzacji kopalń wystawiła na sprzedaż nieco ponad 42 hektary terenów po zlikwidowanej w 2017 roku kopalni Krupiński w Suszcu i Żorach. Oferta obejmuje aż 124 działki wraz z budynkami przemysłowymi, biurowymi oraz parkingami. Dodatkowo jest także bocznica kolejowa. Teren ma też dogodne połączenie drogowe z drogą wojewódzką numer 935 i autostradą A1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego może zostać przeznaczony pod działalność produkcyjną, magazynową, usługową bądź też mieszkaniową. Cena wywoławcza wynosi blisko 40 milionów złotych, a oferty w przetargu można składać do 30 lipca.
0: Jak zapewnia spółka restrukturyzacji kopalń, atutem nieruchomości jest bocznica kolejowa z dostępem do sieci PKP PLK oraz szerokie możliwości zagospodarowania.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Bezpłatny elektroniczny dziennik ma się pojawić w szkołach. Rządowy pilotaż rusza we wrześniu. Obecnie na rynku są dwa najpopularniejsze komercyjne systemy e-dzienników, które w podstawowej wersji są bezpłatne, ale za dostęp do wszystkiej funkcjonalności, na przykład za powiadamienie o ocenach i nieobecnościach w czasie rzeczywistym, pobierają od rodziców opłaty.
4: Zostanie w wybranych placówkach wprowadzony pilotaż, żeby sprawdzić, czy takie rozwiązanie działa lepiej i skuteczniej.
0: Rzecznik rządu Adam Szłapka dodaje, że rodzice i uczniowie będą mogli się logować do e-dziennika przez aplikację mObywatel. Dzieci poniżej 15 lat nie będą mogły korzystać z portali społecznościowych. To we Francji. Ustawę o zakazie przyjął tamtejszy parlament. Ustawa, której zwolennikiem jest prezydent Emmanuel Macron, przewiduje też zakaz używania telefonów komórkowych w liceach. Lekarze apelują, by przed wyjazdem do krajów tropikalnych pomyśleć o szczepieniach ochronnych. To jeden z obowiązkowych punktów przygotowań do podróży, mówi krajowa konsultantka medycyny morskiej i tropikalnej dr Anna Bogacka.
5: Uda się mniej lub bardziej optymalnie zabezpieczyć każdy wyjazd, nawet taki na ostatnią chwilę.
0: Lekarz podpowie też, jak zachować higienę żywienia, jakie lekarstwa w danym kraju mogą się przydać, a także na co się zaszczepić.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Całkiem ładnie za oknem, 18 stopni we Wrocławiu, w odczuciu troszeczkę więcej i maksymalnie będą tutaj dzisiaj 22 stopnie. Zachmurzenie wzrasta i może z tych chmur popadać po południu i wieczorem. We Wrocławiu wieje także wiatr, ciśnienie atmosferyczne jest niskie, jakość powietrza dobra, warunki biometeo póki co umiarkowane. W pozostałej części województwa sytuacja pogodowa wygląda bardzo podobnie i temperaturowo i również może popadać.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: Reklama.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Ruszamy z realizacją sadu mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Witam wszystkich bardzo serdecznie po godzinie 10 przy mikrofonie Judyta Exner. Już za chwilę porozmawiamy z Adamem Kornafelem o Moto Classic Wrocław, zlocie zabytkowych samochodów, który odbędzie się 21 i potrwa do 23 sierpnia na Zamku Topacz w podwrocławskich Kobierzycach. Zapraszam na rozmowę, to już za chwilę, a teraz Nena na antenie Radia Rodzina.

0: Przystanek Kultura.
1: Przy mikrofonie Judyta Exner, już 10 minut po godzinie 10, a ze mną w studiu Adam Kornafel. Jest to kustosz Muzeum Motoryzacji, które mieści się na Zamku Topacz, a porozmawiamy o tym, co wydarzy się już wkrótce na Zamku Topacz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Trzeba powiedzieć też, że Adam jest komandorem zlotu, który odbędzie się 21 i potrwa do 23 sierpnia. To zlot samochodów zabytkowych Moto Classic Wrocław. Może na początku zapytamy, jak to się wszystko zaczęło?
2: Zaczęliśmy 15 lat temu, wyobraźmy sobie, spotykać się w Zamku Topacz. To był pierwszy zlot pojazdów, który tam był organizowany. Wtedy to był zlot pojazdów II Rzeczpospolitej, czyli przedwojennych polskich Fiatów, polskich motocykli przedwojennych, jak Sokoły 600, Sokoły 1000. No i od 2012 roku ta impreza nosi nazwę Moto Classic Wrocław. Wyjeżdżamy paradą przez Wrocław, wiele miejsc też. Wiele lat temu tutaj przed katedrą też można było zobaczyć nasze samochody. W tym roku odwiedzimy wrocławski rynek, ponieważ no, impreza ma patronat prezydenta Wrocławia. No i potem w Zamku Topacz dwa dni dla uczestników zlotów i też dla zwiedzających, którzy chcą zobaczyć zabytkowe samochody.
1: A co szczególnie przyciąga odwiedzających na ten zlot?
2: No myślę, że zlotnictwo przemysłowe, które teraz po latach doceniamy, kiedy te samochody różniły się od siebie, te przedwojenne, te z początku XX wieku, no to są absolutne dzieła sztuki. No i też samochody współcześniejsze, jak timery, takie, które, nie wiem, jako dzieci, pamiętamy, mieli dziadkowie, rodzice, czy widzieliśmy na plakatach, folderach, a teraz ludzie spełniają te swoje marzenia sprzed lat i takie samochody restaurują, kupują, przyjeżdżają do nas, biorą udział w konkursie elegancji, w próbach sprawnościowych, no cieszą się tym, że mają te zabytkowe pojazdy.
1: Jakie pojazdy będą prezentowane w tym roku?
2: Powiem przekrój, Moto Classic to jest prawie 300 samochodów. Mamy w tym roku też taki, można powiedzieć, wyznacznik, to jest rok francuski. Patronem tutaj naszym jest ambasada Francji. Chcemy pokazać tą motoryzację francuską, zarówno tą zapomnianą z początku wieku, bo to są też pionierzy motoryzacji, ale też tą kultową, którą gdzieś znamy z filmów, z Louis Define, jak Citroeny 2CV czy Citroeny DS, te kultowe samochody francuskie i wszystko, co się jakby wiąże z tą Francją, jeszcze w zakresie też, nie wiem, mody retro, bo pamiętajmy o tym, nasi uczestnicy przygotowują się do zlotu w ten sposób, że przywożą rekwizyty, kostiumy, a tutaj akurat no, Paryż był i jest dalej stolicą mody, w związku z tym też myślę, że będzie co oglądać na scenie i ta komisja konkursu elegancji, a to są zawodowi scenografowie, kostiumografowie i też specjaliści od danych epok, no, będą mieli zadanie, żeby oceniać, wyróżniać i nagradzać.
1: A proszę, powiedz jeszcze, czy każdy może zgłosić swój samochód? Jak to wygląda?
2: Tą barierą w formularzu naszym zgłoszeniowym jest rok 1990. W przypadku samochodów zabytkowych, tych z żółtymi tablicami, teraz się przyjmuje kryterium 40 lat, więc to i tak przyjmujemy samochody odrobinę młodsze. No i też jako organizatorzy często przymykamy oko na te pojazdy z lat 90., jeżeli one są bardzo rzadkie albo spektakularne. Pamiętajmy też, że są samochody też współczesne, tych bardzo prestiżowych czy supersportowych marek, które są już kolekcjonerskie w chwili zakupu. Takie też prezentujemy. No ale najbardziej lubimy klasyki. Jeszcze wspomnę, że w tym roku mamy 75. urodziny samochodu Warszawa jako polskiego samochodu i będziemy mieć pełen przekrój od pierwszej wyprodukowanej z numerem 1 po ostatnią, którą wyprodukowano, która stoi na co dzień w Muzeum w Warszawie. Przez prototyp następcy tego samochodu, wszystkie wersje i też przyjedzie do nas na kołach z Niemiec Warszawa, która należała do Karola Wojtyły, jeszcze wtedy biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Miał prawie 20 lat do roku 77. Nigdy nie miał prawa jazdy.
1: Niesamowite.
2: Ale miał Warszawę. Ta Warszawa przyjedzie od polskiego kolekcjonera mieszkającego w Niemczech do nas na kołach.
1: Drodzy słuchacze, no to naprawdę niezwykła okazja, żeby w tych dniach znaleźć się w Zamku Topacz, w Zamku Topacz i zobaczyć tą Warszawę na własne oczy. Myślę, że to dla słuchaczy Radia Rodzina może być coś szczególnego. A co jeszcze, jaki jeszcze samochód powinien zwrócić naszą uwagę, jaki pojazd, który już wiemy, że się pojawi?
2: No wiemy, że pojawią się na przykład francuskie supersportowe przedwojenne samochody marki Bugatti. Bugatti kojarzy nam się z Włochami, prawda, z samej nazwy od Ettore Bugattiego, prawda? Ale to są samochody francuskie i też rzadko spotykają się na ziemiach polskich, czy przed wojną, czy po wojnie w jednym miejscu. Takie auta do nas przyjadą też z Czech i to jedyna to Bugatti z Polski, które jest, powiem tak naprawdę, na Moto Classic od początku, przez 15 lat. Właściciel z Gostynia, nasz przyjaciel z Muzeum w Gostyniu, po prostu zaprasza przyjaciół, którzy mają te samochody tej marki Bugatti. To są bardzo rzadkie i drogie auta.
1: A jak wygląda takie zwiedzanie, powiedzmy, tego muzeum i oglądanie samochodów podczas lotu? Czy nie wiem, można ich dotknąć, wejść do środka, usiąść za kierownicą?
2: Zależy od woli właścicieli. Niektórzy chcą się chwalić bardzo mocno w ten sposób, że też można zrobić sobie zdjęcia z dziećmi. Też są pojazdy militarne, te są takie bardziej odporne, można powiedzieć, na to, żeby na nich siadać czy do nich wchodzić. Są też duże sprzęty, przyjeżdżają do nas autobusy, można się fotografować, jak najbardziej można rozmawiać z właścicielami. No i też przede wszystkim słuchać opowieści naszych prowadzących. Ja mam przyjemność prowadzić tą imprezę z Joanną Ziętarską, jest też pan Włodzimierz Ziętarski, który jest legendą, można powiedzieć tutaj, jeżeli chodzi o motoryzację, jeżeli chodzi o dziennikarstwo motoryzacyjne. I też słuchamy tego, co opowiadają nam właściciele, jak przebiegają próby sprawnościowe, jak w zasadzie przebiega konkurs elegancji. To są naprawdę bardzo ciekawe historie, więc zawsze przed tą sceną gromadzi się dosyć dużo ludzi.
1: Postawmy tutaj kropkę, do rozmowy powrócimy za chwilę. Ja jestem bardzo ciekawa, co będzie towarzyszyć tej imprezie i na pewno o tym powiemy.

0: Przystanek Kultura.
1: Wracamy do rozmowy o tym, co wydarzy się niedługo w Zamku Topa czy w podwrocławskich Kobierzycach. Ze mną Adam Kornafel, kustosz muzeum, które tam się też znajduje, a przed nami Moto Classic Wrocław, zlot zabytkowych samochodów. Temu zlotowi będzie też na pewno towarzyszyć wiele jakichś dodatkowych atrakcji.
2: Tak sprostuję, to jest Ślęza w gminie Kobierzyce.
1: O, przepraszam.
2: Tak naprawdę obrzeża Wrocławia, Bielany Wrocławskie. W Zamku Topa spotykamy się 22-23 sierpnia. Prawie tych 300 samochodów, które prezentujemy, na pewno pokaże pewien przekrój motoryzacji, ten stylistyczny przekrój, technologiczny przekrój. Będą też z nami muzea, przede wszystkim takich unikatowych pojazdów, jak na przykład August Horch Muzeum z Zwickau z Niemiec. Horch to była bardzo luksusowa niemiecka marka przed wojną, dzisiaj już zapomniana, nieistniejąca. Oni pokazują naprawdę takie samochody, które w Europie często ciężko zobaczyć. Będzie też z nami Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, z którymi bardzo serdecznie współpracujemy wiele lat. W tym przypadku przywiozą dwie drezyny kolejowe. To będą Warszawy M20 w wersji drezyna kolejowa. Właśnie z okazji tych urodzin 75. samochodu Warszawa. Są też z nami ludzie zaangażowani w branżę, można powiedzieć, mody retro, mody vintage, czyli takich strojów sprzed lat. Będą pokazy mody, będą zabytkowe rowery, stroje rowerowe. Będzie można też kupić tego typu stroje bądź je zamówić. Są też firmy, które po prostu zajmują się szyciem w stylu retro tych kostiumów. No pamiętajmy o tym, że ten rok francuski też nas w jakiś sposób obliguje, żeby przybliżyć historię domów mody francuskich, takich jak, nie wiem, Chanel czy Jean-Paul Gaultier, co oni wnieśli w ogóle w historii mody światowej, bo wnieśli bardzo wiele. No i tym zajmą się specjaliści, którzy towarzyszą samochodom zabytkowym, prezentując, sprzedając, pokazując właśnie te elementy mody retro.
1: Czy na waszych zlotach zwykle dużo pojawia się dzieci? Bo dla mnie to jest zawsze ważna kwestia i tutaj dla naszych słuchaczy również.
2: Absolutnie tak. To jest taki, można powiedzieć, festyn, piknik rodzinny. Są też atrakcje skierowane stricte dla dzieci, organizowane przez nawet uczestników zlotu, powiem. Mamy takich przyjaciół, którzy takie strefy dziecięce nawet organizują, gdzie można się pobawić różnymi zabawkami retro, można też pobawić się około motoryzacyjnie, więc są też i konkursy dla dzieci, i zajęcia dla dzieci. Pamiętajmy też, że muzeum w ramach Moto Classic jest całkowicie otwartą przestrzenią, gdzie też mamy sektor dziecięcy wewnątrz. No, dzieciaki się naprawdę cieszą. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jest ta atmosfera festynu, pikniku rodzinnego.
1: A powiedzmy jeszcze, do kiedy możemy zgłosić swój zabytkowy pojazd, jeśli słuchają nas teraz posiadacze takowego?
2: No, już w lipcu mija nam termin, ponieważ mamy zgłoszenia pełne. Pamiętajmy o tym, że nasi uczestnicy w piątek, to jest impreza, która zaczyna się dla uczestników w piątek, a dla zwiedzających w sobotę i w niedzielę, to tego 21 sierpnia w piątek nasi uczestnicy pojadą paradą do rynku. Tam jest jakby limit samochodów, które może przeprowadzić wrocławska policja na Plac Gołębi. Druga część naszych uczestników jedzie w rajdzie na orientację. Tutaj nasi partnerzy, Klasyczna Strefa Wrocław, którym bardzo dziękuję, przygotowują znakomite rajdy co roku. Ja nie mogę powiedzieć, gdzie ten rajd jedzie, bo to, jak powiedziałem, rajd na orientację, nie wiemy gdzie. Czyli po prostu czytamy tak zwany itinerar. Jedziemy według strzałek, mamy konkursy do rozwiązania i tam też jest jakby limitowana liczba uczestników. No też jest oczywiście możliwość uczestnictwa bez tego typu atrakcji, ale już w lipcu proszę obserwować stronę internetową. Jeżeli te nasze zgłoszenia się wypełnią, wypełni się limit, no to niestety już więcej załóg nie przyjmiemy.
1: No dobrze, ja jeszcze mam taką informację z ostatniej chwili, że będziemy także chcieli zaprosić słuchaczy Radia Rodzina. Będziemy mieli do rozdania dla was zaproszenia właśnie na ten niezwykły zlot, który już po raz 15 odbędzie się na Zamku Topacz. O tym będziemy informować już wkrótce. Pamiętajmy, że to jest 21-23 sierpnia i te wakacje możecie spędzić właśnie na Zamku Topacz, na takim rodzinnym pikniku. Ze mną Adam Kornafel, kustosz muzeum, które tam się znajduje. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję państwu.
0: Przystanek Kultura.

Daria Zawiałów na antenie Radia Rodzina. 39 minut już po godzinie 10. Już jutro rozpoczyna się festiwal Nowe Horyzonty, Tauron Nowe Horyzonty. To już 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy we Wrocławiu, który potrwa do 2 sierpnia stacjonalnie, a online do 9. Także część projekcji możecie zobaczyć sobie we własnym domu. Jeśli chodzi o te pokazy na rynku, to właśnie powstaje tam konstrukcja, skomplikowana metalowa konstrukcja, na której właśnie zawiśnie ogromny ekran i wspólnie będziemy mogli oglądać te filmy. Zaczniemy od Labiryntu z taką genialną kreacją Davida Bowie z 86 roku. Film to już w najbliższy piątek, 24 lipca o 21.30 na rynku, ale jest też trochę współczesnych filmów. Warto zajrzeć na stronę internetową festiwalu. W zakładce pokazy na rynku znajdują się wszystkie filmy, które zostaną wyświetlone. To będą różne dni, to nie zawsze jest piątek. W poniedziałek, wtorek, środę, właściwie niemal codziennie jakiś film na dużym ekranie na rynku będziemy mogli obejrzeć. Będzie m.in. Cinema Paradiso, Miłość, która zostaje, na przykład jeszcze Na fali z 91 roku, Ścieżki życia czy Pokolenie Andrzeja Wajdy. To tylko kilka filmów, które będziecie mogli zobaczyć właśnie na rynku w ramach festiwalu, który rozpoczyna się już jutro. Warto odwiedzić także stronę internetową tego festiwalu, aby sprawdzić, co możecie obejrzeć w kinie, bo kategorii jest mnóstwo, a filmów naprawdę są setki. Jest ich naprawdę całkiem sporo i przekrój jest bardzo, bardzo różnorodny. Ja zwykle celuję w filmy francuskie i na takie też wybiorę się, chyba na Małą Mamę, z tego co pamiętam. Warto odwiedzić stronę internetową i warto także odwiedzić wrocławski rynek. To już w najbliższy piątek o 21.30.

The Hooters na antenie Radio Rodzina. 10 minut pozostało do godziny 11. Dzisiaj, 22 lipca, obchodzimy Światowy Dzień Mózgu i warto wspomnieć o jego niezwykłej zdolności, jaką jest neuroplastyczność. Co to takiego? Jeszcze kilkadziesiąt lat temu naukowcy sądzili, że po dzieciństwie mózg właściwie przestaje się zmieniać. Nie brzmi to zbyt optymistycznie, ale dziś wiemy, że to nieprawda. Mózg jest neuroplastyczny, co oznacza, że przez całe życie potrafi się uczyć, dostosowywać i tworzyć nowe połączenie między komórkami nerwowymi. I to sprawia, że uczymy się języków obcych, zapamiętujemy nowe informacje, czy doskonalimy umiejętności takie jak jazda na rowerze, czy gra na instrumencie. Rzeczywiście w dzieciństwie dzieci mówi się, że uczą się najlepiej, bo wtedy te neurony po prostu tworzą się w niesamowitej prędkości, z niesamowitą prędkością, ale to, że to zwalnia ten proces, nie znaczy, że zanika. I czy to oznacza, że ludzie mogą się zmienić? W pewnym sensie tak. Neuroplastyczność sprawia, że możemy uczyć się nowych umiejętności, zmieniać nasze nawyki, lepiej radzić sobie z emocjami, czy wracać do sprawności po chorobie lub urazie. Zmiana oczywiście wymaga jednak czasu i regularnego treningu. Im częściej powtarzamy określone zachowania, tym silniejsze stają się połączenia nerwowe. Mózg uczy się tego, co ćwiczymy, zarówno dobrych, jak i złych nawyków. Mówi się, że potrzeba 21 dni, aby wytworzyć nowy nawyk. Zobaczymy, czy to wygląda właśnie tak, czy nieco inaczej. O tym powiem za chwilę.

Moje dzieci uwielbiają tą piosenkę, strasznie bawi ich to, że właśnie język lata jak łopata i jak to jest, że jakaś pani w radiu tak śpiewa. No i właśnie lubimy bardzo tą piosenkę, dlatego to właśnie, to oczywiście Kaja i Na językach. 5 minut już pozostało do godziny 10:00. No i jak to jest z tymi nowymi nawykami? Czy rzeczywiście wystarczy nam 21 dni, aby wykształcić jakiś nowy nawyk, nowe przyzwyczajenie naszego mózgu, a tym samym zmienić się? Niestety jest to mit często powtarzany, jednak najczęściej przywoływane badanie przeprowadzone przez naukowców z University College London wykazało, że średnio potrzeba około 66 dni, aby nowe zachowanie stało się nawykiem, jednak rozpiętość była bardzo duża, bo nawet do 254 dni. Oczywiście to wszystko zależy. Co ważne, opuszczenie jednego dnia nie przekreśla postępów. Znacznie większe znaczenie ma regularność w dłuższym okresie niż perfekcja. Także jeśli chcemy zmienić albo wyrobić sobie jakiś dobry nawyk, zacznijmy już dzisiaj i odliczajmy te 66 dni. Może się uda.

0: Rząd ustala maksymalne zarobki lekarzy. E-papierosy będą droższe. Lech pokazał siłę, górnik dzielnie się bronił. Za chwilę zajrzymy na piłkarskie boiska. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Lekarze w publicznych placówkach zarobią miesięcznie maksymalnie 76 tysięcy złotych, proponuje rząd. Premier chce, aby w sierpniu gotowe były ustawy i aby od września zajęli się nimi posłowie. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Cezary Jaszczyk.
1: Premier Donald Tusk, rozpoczynając posiedzenie, mocny akcent kładł na wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy z publicznej ochrony zdrowia w wysokości 240 zł. To bardzo duża zmiana, która doprowadzi do tego, że wynagrodzenie nie przekroczy 76 800 zł.
2: Biedy nie ma.
1: Kwitował premier. Jedno z rozwiązań zakłada też koniec z procentem dla lekarzy za wykonanie procedury. To ma ukrócić licytowanie się między medykami a dyrektorami placówek.
3: Szpital wykonuje jakąś procedurę za 10 tysięcy złotych, tak? I teraz na pewno nie będzie tak, że jeden powie, że chce 25% od tej kwoty, a ktoś inny powie 30%.
1: Wyjaśniał wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc. Szef rządu liczy, że cały pakiet zmian w ochronie zdrowia ma być gotowy do procedowania na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nie ma pobłażania dla cudzoziemców, którzy łamią prawo. W ostatnich dniach śląscy pogranicznicy doprowadzili do przymusowego powrotu 5 obywateli Ukrainy. Jeden z nich był wielokrotnie skazywany m.in. za organizację nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej czy próbę przekupstwa funkcjonariusza publicznego, mówi Szymon Mościcki ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.
5: W toku prowadzonych czynności ustalono również, że ten mężczyzna nie wykonał wcześniej wydanej decyzji o tym, że ma opuścić Polskę. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa państwa oraz ochronę porządku publicznego, Ukrainiec otrzymał decyzję o przymusowym opuszczeniu terytorium naszego kraju. Nie będzie mógł także wjechać do Polski i innych państw strefy Schengen przez okres 10 lat.
0: Razem z nim Polskę opuściło 4 innych obywateli Ukrainy w wieku od 21 do 54 lat. E-papierosy podrożeją. Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej akcyzę. Podwyżka dotyczy wielorazowych papierosów elektronicznych, podgrzewaczy oraz części do nich. Stawka akcyzy za urządzenie wzrośnie z 40 do 50 zł. Wyższym podatkiem będą objęte także płyny do e-papierosów, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych. Producenci tych urządzeń stosują różne metody obchodzenia podatku akcyzowego, na przykład sprzedaży urządzeń w częściach. Te rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Finansów, uniemożliwia obchodzenie tych zasad.
0: Ustawa trafi teraz do Sejmu.
4: Wiadomości ze świata sportu.
0: Lech pokazał siłę, górnik dzielnie się bronił. Zwycięstwem i nieznaczną porażką zakończyły się pierwsze mecze polskich drużyn w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Kolejorz pokonał mistrza Danii Aarhus 4-1, a górnik przegrał w Stambule z Ferencvárosi 0-1. Powody do zadowolenia ma zatem trener Lecha Nils Frederiksen.
7: Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani po tym zwycięstwie 4-1 w pierwszym meczu. To dobry punkt wyjścia przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień. Ważne, że zdobyliśmy bramkę w momencie, gdy byliśmy nieco cofnięci, ale też pokazaliśmy naszą jakość przy tym golu. Wynik jest top.
0: Mecze rewanżowe w Poznaniu i Zabrzu odbędą się za tydzień.
8: Minęła godzina 11, za oknem zrobiło się bardzo przyjemnie, 20 stopni we Wrocławiu, będzie jeszcze ciut cieplej, bo 22 to temperatura maksymalna, natomiast zachmurzenie postępuje, jest niebo coraz bardziej zasunięte chmurami i z tych chmur spadnie dzisiaj deszcz, nie będą to jakieś bardzo duże opady deszczu, ale troszeczkę go na pewno spadnie we Wrocławiu i na całym terenie Dolnego Śląska. Temperatura potem będzie już spadać i nad ranem będzie to kilkanaście stopni.
9: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
8: Dzień dobry wszystkim. Minęła godzina 11, przy mikrofonie Judyta Exner. Jeśli odczuwacie senność, a może tak być, bo dziś wyjątkowo niskie ciśnienie, dobrze zrobić sobie taką krótką drzemkę, nie dłużej niż 20 minut, jak wykazują badania, bo dłużej to już może wprowadzić was w taką wzmożoną senność, bo obudzicie się nie w tej fazie snu, co potrzeba, a przecież nie o to chodzi.

Już 13 minut po godzinie 11. Message in the bottle, Sting, tak nam wyśpiewuje. Ja się zastanawiam, czy ta wiadomość w butelce kiedykolwiek została odnaleziona, jak myślicie? Oczywiście, że tak, choć gdybyśmy wysłali taki list w butelce, to szansa na to, że ktoś odczyta naszą wiadomość jest poniżej 1%, że to się stanie, no ale takie rzeczy się zdarzają. Prądy morskie jednak porywają butelki, mogą je rozbić, mogą je wciągnąć w jakiś wir czy prąd, no i szansa, że ktoś odnajdzie naszą wiadomość, nie jest duża. Natomiast najstarszy znaleziony list na morzu znaleziono w 2018 roku, to australijska para znalazła na plaży butelkę z niemieckiego statku Paula. Wiadomość została wrzucona do oceanu w czerwcu 1886 roku i przeleżała w wodzie ponad 132 lata. Niesamowite. Ciekawe, co zawierała. Kolejnym takim odkryciem była praca francuskich archeologów. Odnaleźli w zeszłym roku szklaną butelkę ukrytą w glinianym garnku na wybrzeżu. Zostawił ją dla nich archeolog w styczniu 1825 roku. Niesamowite. Może i ten wysłany przez nas list za 100 kolejnych lat ktoś odkryje gdzieś kiedyś, kto wie. No, może warto taką wiadomość wysłać, zostawić dla przyszłych pokoleń.

To Patrycja Markowska na antenie Radia Rodzina. 26 minut po godzinie 11 trwa projekt Lelen Fund. To międzynarodowy projekt, w którym dzieci z całego świata przyjeżdżają do Wrocławia, między innymi z Iranu, Palestyny, Brazylii, Gruzji i wielu innych państw, po to, żeby tutaj wspólnie tworzyć. Przygotowują widowisko, które będzie można zobaczyć już 27 i 28 lipca w Teatrze Kapitol, ale zanim czeka nas także parada, która przejdzie ulicami Wrocławia już teraz 24 lipca, czyli w najbliższy piątek o godzinie 17 spod Barbary wyruszy wielka parada Lelen Fund. Można dołączyć i razem przespacerować się, zobaczyć to niezwykłe widowisko, bo parada będzie na pewno bardzo widowiskowa. To już najbliższy piątek, 24 lipca, start o godzinie 17.

11.40 na zegarach. Za chwilę o 11.45 rozpoczynamy intencje. To czas wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina. Możecie wysyłać swoje SMS-y z intencjami już teraz. 71.48 to numer, pod którym możecie wysyłać swoje wiadomości. Treść należy poprzedzić słowem intencje. Od 11.45 zapraszamy do tego, by do nas dzwonić. 71.322.20.22 to numer, pod którym będziemy czekać na wasze intencje, na wasze połączenia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

Na antenie Radia Rodzina rozpoczęły się intencje, czas wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie. Jesteśmy pod numerem 71 322 2022. Czekamy także na Wasze wiadomości. Możecie wysyłać je na numer 71 48. Zaczynamy od słowa intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Mamy pierwsze dzisiaj połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, ja dziś chciałam bardzo podziękować Matce Najświętszej i Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za przeżyte 84 lata. Nigdy nie myślałam, że dożyję tego wieku. Dziękuję Ci, Matko Najświętsza, za wszystko, co przeżyłam, za dzieci, za wnuki, samego prawdusia, za siostry. O, dla niej proszę o zdrowie, żeby ona mogła stanąć na tą nogę, żeby ona mogła chodzić. Za wszystkich chorych modlę się codziennie. Proszę Boga o zdrowie i siłę i cierpliwość. I Wam życzę, kochani, dużo zdrowia, dużo radości byście mieli, byście z nami byli zawsze. Bo naprawdę jesteście taką ciepłą duszą dla nas. Bardzo Wam dziękuję za to. A Pani najbardziej, bo Pani ma naprawdę taki głos ciepły, miły. Bardzo dziękuję za to wszystko. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Rodzina. I Was, kochani, szczęść Wam Boże i wszystkiego najlepszego.
0: Bardzo dziękujemy. My przyłączamy się do tych wszystkich intencji i gratulujemy. To piękny wiek, 84 lata. Życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i pomyślności.

Otrzymaliśmy SMS-ową wiadomość od naszej słuchaczki Eli. Dziękuję za uzyskane łaski. Panie Boże, polecam Twojej opiece mojego męża. Proszę dla niego o zdrowie, dar Ducha Świętego, potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej na każdy dzień.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria z parafii Szkotle. Bardzo modlitwę, wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci, sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, śpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze w czyściu cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof czuwa nad wszystkimi. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian z naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maria wyprasza wszystkim potrzebne łaski. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życząc pięknego dnia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do tych wszystkich intencji i pozdrawiamy naszą stałą słuchaczkę.

otrzymaliśmy kolejną SMS-ową wiadomość z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze wstawiennictwo świętej Rity i świętej Marii Magdaleny, za świętej pamięci Stanisława, za wszystkich zmarłych i duszę w czyśćcu, o miłosierdzie Boże i łaskę nieba modli się Halina.

Do godziny 12 na antenie Radia Rodzina trwają intencje. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 2022, lub swoje intencje kierować do nas SMS-owo. Wiadomość wysyłamy pod numer 71 48, a treść poprzedzamy słowem intencje.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dziękuję Panu Bogu Wszechmogącemu i dziękuję Panu Bogu Wszechmogącemu i Świętej Rycie za wysłuchanie moich próśb i proszę o światło Ducha Świętego dla Andrzeja Szwagra zmarłego. Błogosławionego dnia dla Radio Katolickiego Rodzina. Zapłać Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do intencji. Pozdrawiam.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Rząd zapowiada stopniowe wprowadzanie reform w ochronie zdrowia. Porozumienie w największej partii opozycyjnej pod dużym znakiem zapytania. Zarzuty dla kierowcy, który nie udzielił pomocy poszkodowanym w wypadku. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Reformy, jakie zaproponowała minister zdrowia, wejdą w życie, ale będą wprowadzane stopniowo. W planie m.in. konsultacje ze środowiskiem medycznym, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Ich wejście w życie jest rozłożone na czas. One będą na posiedzeniu rządu przyjmowane, mówię o ustawach, w sierpniu i najprawdopodobniej na pierwszym posiedzeniu Sejmu po sierpniu, czyli na początku września, będą już poddane normalnemu procesowi legislacyjnemu. To są dokładnie te rozwiązania, które mają zapewnić i ograniczenie zarobków, ale też jawność umów z osobami fizycznymi, wprowadzić rozwiązania, które będą ułatwiały kwestie związane z kolejkami, transparentność. Także to jest cały ten pakiet, nad którym rząd bardzo, bardzo intensywnie pracuje.
0: A projekty Ministerstwa Zdrowia stanowią element szerszego programu reform zapowiadanego po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Kilkadziesiąt godzin i wszystko będzie jasne. Odliczamy godziny do końca ultimatum, jakie szefostwo PiSu dało politykom działającym w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego do jutra, do północy. Wszyscy działacze partii, którzy chcą w niej zostać, muszą zadeklarować rezygnację z działalności we wszelkich innych, mniej czy bardziej formalnych grupach. Inaczej zostaną wyrzuceni.
2: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne, po prostu, żeby największa partia opozycyjna sama siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
0: Komentuje Piotr Miller z PiS, który jest jednym z najwierniejszych sojuszników byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Z drugiej strony sporu coraz częstsze są jednak apele, by ludzie ze Stowarzyszenia Rozwój Plus natychmiast zdecydowali o swoim odejściu, kończąc spory. O tym mówił na przykład kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek, którego zdaniem trwający chaos szkodzi całej prawicy i trzeba go jak najszybciej zakończyć. Jest zarzut dla kierowcy autobusu miejskiego za nieudzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku. Groziło im bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Do zdarzenia doszło 20 czerwca na przejeździe kolejowym łączącym ulicę Główną z ulicą Mała Warszawka w Częstochowie. Przypomina prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie.
3: Według prokuratora do popełnienia tego przestępstwa doszło poprzez dojeżdżanie przez kierowcę autobusu na niewielką odległość do samochodu marki Opel, który znajdował się bezpośrednio przed przejazdem, oraz oddalenie się z miejsca zdarzenia bez udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio po tym zdarzeniu drogowym.
0: Prokurator zastosował wobec kierowcy autobusu środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, 5000 zł poręczenia majątkowego i zawieszenia w wykonywaniu zawodu. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Blisko 1 200 000 zł wydała w pierwszym półroczu tego roku Fundacja Świętego Józefa na bezpośrednią pomoc osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w kościele. Te pieniądze w części zostały też przeznaczone na wspieranie struktur i osób działających na rzecz skrzywdzonych. Osoby skrzywdzone złożyły w tym czasie w fundacji 80 wniosków o wsparcie psychoterapeutyczne i psychiatryczne, prawne, o pomoc edukacyjną, stypendialną i duchową. Kwota udzielona im pomocy wyniosła ponad 650 tysięcy złotych. Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski została powołana przez biskupów w 2019 roku.
5: Jedenaście minut po godzinie 12. Dziś środa, 22 dzień lipca, słoneczny, niezbyt ciepły, 21 stopni, ale wystarczająco. 15 km na godzinę z taką prędkością maksymalnie może wiać dziś wiatr. Pochmurno będzie, ale dopiero koło godziny 17. Wtedy możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Chłodno to będzie dopiero jutro. Czwartek to tylko 19 stopni, a w nocy temperatura spadnie do 11. Jutro słońca nie zobaczymy, chmury i deszcz.
6: Radio Rodzina.

0: No, bardzo mi się ta Ania Rusowicz podoba. 27 minut po godzinie 12. Maciej Staniak z tej strony mikrofonu. Witam ciepło serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina i zaczynam od jedzonka. Moja mama wczoraj do mnie dzwoni, mówi: synku, chodź przyjdź, to weźmiesz sobie do pracy pierogi. Ja mówię, no, zawsze to coś fajnego, sobie coś tam wezmę do pracy, jasne, czemu nie. No tak przyszedłem i tylko tak zerknąłem, nic nie mówiłem. Wydawało mi się, że tam chyba dwa tylko mi dała te pierogi. Ja mówię, coś jej się pomyliło czy coś. No nic, no wziąłem. Co miałem nie wziąć mamuni pierogów. No i przychodzę do pracy, odpakowuję to, patrzę, słuchajcie, faktycznie dwa, tylko jakie dwa? Ja nie wiedziałem, że takie wielkie mogą być pierogi, jak pięść, nawet większe niż pięść, więc tymi dwoma spokojnie się najem, jeszcze obok mięsko takie. I sprawdziłem sobie w internecie i faktycznie jest wiele wielkich pierogów. Pierogi biłgorajskie, ale te są z kolei drożdżowe raczej, nadziewane kaszą gryczaną, twarogiem i ziemniakami, fajna sprawa. Kurnik też jest taki pieróg, okazały, wielki pieróg z kuchnią polską i rosyjską kojarzony, pieczony na wesele, dawniej bogato nadziewany również mięsem drobiowym. Panzerotti to włoskie, smażone z kolei na głębokim tłuszczu, gigantyczne pierogi z ciasta pizzowego oraz jeszcze wracając do kuchni polskiej, szlachcica i ten mój, ten najbardziej takiego szlachcica przypomina duże, gotowane pierogi z Podlasia i Mazowsza, wypełnione nadzieniem z utartych ziemniaków. Jak ktoś nie ma pomysłu, to już wie. Dwa pierogi i obiad z głowy.
1: Is the place of opportunities. If there is any place in this world that you want to come to be able to make it big or to go after your dreams, it is New York City.
2: Barbara Streisand.

Ten sympatyczny gentleman to on Robbie Williams, oczywiście. 42 minuty o godzinie 12. Stał w tym kraju różnego rodzaju przekręty, różnego rodzaju akcje, w których giną, znikają dziesiątki tysięcy złotych, a niejednokrotnie miliony gdzieś tam wchodzą w grę. No i Urząd Skarbowy również nie próżnuje w tym temacie, żeby gdzieś wyciągać i domagać się zwrotu pewnych pieniędzy na różne sposoby. Ja w ogóle, jak słyszę Urząd Skarbowy, nie wiem, czy też tak macie, że ja jestem przerażony od razu. Mi się wydaje, że zaraz do więzienia. Jak tylko ktoś dzwoni albo dostaje pismo z urzędu, mówię, nie, to już idę do więzienia, to już się żegnam z rodziną całą. Niepotrzebnie kompletnie, bo uwielbiam panie, akurat ja mam w Trzebnicy, uwielbiam panie, zawsze mi pomagają, wytłumaczą i tam coś powiedzą. Tu pan skreśli, tu pan podpisze, już dobrze jest, no niech pan idzie. Ale mimo wszystko na dźwięku Urząd Skarbowy się coś boję. Urząd Skarbowy, słuchajcie, żeby już konkretnie powiedzieć, ściąga pieniądze, więc zajął dziecku zabawkę, jak bum cyk cyk, tu jest zdjęcie tego. To jest taka magiczna różdżka, zajął zabawkę i wystawił ją na licytację za 7,50. To jest świecąca różdżka LED, więc jakieś pieniądze do budżetu już wpadną. Myślę, że akurat będzie na ten nowy program osłonowy cen paliw, które dzisiaj widziałem. Benzyna 7,59, olej 7,79, także za różdżkę se zarobimy chyba. Amanda Lear teraz na naszej antenie, tak dla osłody.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.
2: Radio Leśne.

0: Kto był, to sobie mógł posłuchać. 6 dni temu Lenny Kravitz koncertował w Polsce, w Gdańsku konkretnie można było go posłuchać. No i też oczywiście zobaczyć, ja mam taką koleżankę, która go bardzo lubi, tylko może to na jego koncerty jeździ. No i mówiła, że no, wyglądał tak na tej scenie, że nie mogła oderwać oczu od niego i faktycznie, co sprawdziłem, Lenny Kravitz, 62 lata, prezentuje się, drodzy państwo i drodzy panie, naprawdę rewelacyjnie, sam mu zazdroszczę. Ale tu można tylko tak powiedzieć, ja tak zawsze złośliwie mówię, jakbym trenował, to też bym tak wyglądał, no ale ja akurat nie trenuję, nie ćwiczę za dużo tak bardzo, więc mam taką bardziej urodę radiową taką.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Wraca temat referendum dotyczącego ETS-u. Premier przedstawia plan rozwoju polskiej kolei. Po protestach ukraiński prezydent ugiął się w sprawie armii. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. PiS chce poprzeć inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego. O tym w Będzinie mówił Przemysław Czarnek. Chodzi o europejski system handlu emisjami. Prezydent chce o zdanie zapytać Polaków. Zatem chciałby wprowadzenia referendum. W Będzinie polityk Prawa i Sprawiedliwości krytykował koszty energii i politykę klimatyczną Unii Europejskiej.
1: Nie damy się łupić, nie damy łupić Polaków, nie damy łupić Europejczyków. Chcemy zasobnej Europy, a nie skansenu gospodarczego. Chcemy rozwijającej się Polski, a nie skansenu gospodarczego w Polsce.
0: Wybór lokalizacji wystąpienia Czarnka nie był przypadkowy. Spółka EC Zagłębie Dąbrowskie zmagała się z problemami finansowymi i wielomilionowymi karami środowiskowymi związanymi z brakiem rozliczenia uprawnień do emisji. Czarnek użył tego przykładu jako argumentu na to, jak unijne regulacje uderzają w polskie firmy i zakłady ciepłownicze. Mamy plan rozwoju polskiej kolei do 2050 roku, przekonują rządzący. Inwestycje mają skrócić czas podróży między największymi aglomeracjami do 100 minut. Premier mówił o tym na dworcu kolejowym Warszawa Zachodnia.
2: Tak jak kiedyś zapowiadaliśmy, że zbudujemy najnowocześniejszą sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu w Europie. I to stało się faktem. Potrafiliśmy to zrobić. I zapewniam Państwa, że potrafimy też zbudować tę najnowocześniejszą sieć kolei w Europie.
0: Zintegrowana sieć kolejowa zakłada 4700 km nowych linii kolejowych. Jeśli plan się ziści, podróż przez cały kraj ma trwać maksymalnie 3 godziny.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Po 6 dniach protestów Wołodymyr Zełenski zmienił głównodowodzącego ukraińskiej armii. Zgodnie z decyzją prezydenta generału Oleksandra Syrskiego, którego dymisji domagali się protestujący, zastąpi Mykhajło Drapaty. Kim jest nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy i czego się można po nim spodziewać? O tym Cezary Jaszczyk.
4: Mykhajło Drapaty to 44-letni generał, związany z ukraińską armią od 2004 roku. Ustaliliśmy już, jakie zadania mają być realizowane w najbliższym czasie. Operacje sił zbrojnych trwają i mają być stabilnie kontynuowane. Plan naszych dalekosiężnych sankcji i ataków na Rosję będzie nadal precyzyjnie wykonywany, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Drapaty nie jest znany szerszej opinii publicznej, ale ma na swoim koncie spektakularne akcje. Jeszcze w 2014 roku, w czasie walk w Mariupolu, Drapaty dowodził słynnym, latającym bojowym wozem piechoty, który z dużą prędkością przebił się przez barykadę prorosyjskich bojowników.
0: Zmieniamy temat. Polak potrafi, a przykładem jest krakowski rynek, na którym jest coraz więcej koncertów i dyskotek legalnie, bo imprezy są zgłaszane jako po prostu zgromadzenia publiczne.
5: Artyści, czy quasi-artyści bardziej, zorientowali się, że dużo prostszą formą prezentowania swoich utworów jest zgłoszenie zgromadzenia publicznego, zamiast uzyskiwać zgody takie na przykład jak w Krakowie, gdzie najpierw trzeba stanąć przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną, zawrzeć umowę z miastem, uiścić opłatę za zajęcie odpowiedniej powierzchni.
0: Mówi sekretarz miasta Antoni Fryczek. Władze Krakowa w obecnym stanie prawnym nie mogą zakazać zgromadzenia publicznego, a problem dotyczy większości dużych miast w Polsce.
6: No to jeszcze moment i we Wrocławiu też będziemy mieli takie zgromadzenia. 4 minuty po godzinie 13, środa, 22 dzień lipca. Słonecznie i pochmurno, 20 stopni w tej chwili, 21 będzie maksymalnie. Pochmurno zrobi się dopiero około godziny 16, 17. Wtedy też niestety przelotne opady deszczu mogą się przytrafić. Uwaga, w nocy temperatura spadnie do 11, 12 stopni. Jutrzejszy dzień brzydki, 19 maksymalnie, chmury i przelotne opady deszczu.
7: Reklama.
8: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl. Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

Dire Straits dla nas gra, 20 minut po godzinie 13, poważny temat, czyli małżeństwo. Teraz bierzemy na tapetę, a nawet wręcz i rozwody, ale zaraz będzie też remedium na te rozwody. 35 do 40 na 100 par w Polsce się rozwodzi. To dosyć duży współczynnik. I teraz co zrobić, żeby tych rozwodów było mniej? Kogo poślubić jak mądrze, kogoś poślubić? Rad od starszych było co niemiara. Ja już wielokrotnie o tym wspominałem, jak to takie starsze kobiety mówiły. A to starszego poślub, bo to on doceni i będzie cię kochał. A to, żeby miał dobry zawód. A to, żeby dużo zarabiał. No różne są rady, jak doprowadzić do tego, żeby ta druga połowa była wierna i została z wami na zawsze. Tymczasem najnowsze badania pokazują, że, uwaga, poślubienie najlepszego przyjaciela zmniejsza ryzyko rozwodu o ponad 70%. Takie małżeństwa mają większą szansę po prostu na przetrwanie. Więc jeżeli z kimś naprawdę świetnie się bawicie, uwielbiacie spędzać czas doskonale, rozumiecie, to jest was świetny kumpel, kumpelka, to warto się nad tym troszeczkę zastanowić, czy nie lepiej z taką osobą przejść przez życie. Znam wiele takich osób i też sam pamiętam z moją żoną się po prostu zakumplowałem, zaprzyjaźniłem, do tej pory traktuję, no a czasami narzeka, że tak za bardzo jak kumpel, no ale może tak lepiej niech narzeka niż inaczej. Naprawdę warto poszukać takiej drugiej połówki. Wiem, co mówię. Co teraz? A teraz będziemy po góralsku śpiewali. Staszek Gór połączył siły z zespołem Depres i zaśpiewali Nie mylić z czerwonymi koralami, bo to są czerwone korole.

0: Ach, ten Zbysiu Wolecki. Pięknie to zaśpiewał. 37 minut po 13, 22 dzień lipca, środa. Jeśli jesteście młodymi rodzicami i zastanawiacie się, jak tutaj nazwać swojego, akurat tutaj mam chłopca, który niedługo przyjdzie na świat i nie chcecie, żeby to było takie normalne imię, w sensie najbardziej popularne, bo wiadomo, tych jest cała masa, tylko takie troszeczkę rzadsze. Bardzo proszę, najrzadsze imiona, które były nadawane, męskie imiona w 2025 roku. Może komuś się przyda. Otóż w 2025 roku tylko dwóch Edków się pojawiło w Polsce. Edek przecież, no mistrzowskie imię, naprawdę Edzio. Rewelacja. Kajtek. Osobiście nie znałem żadnego Kajtek, chociaż tu się rymuje Kajtek lata bez, no wiadomo, i to, no to może Kajtek, nie? Ale Lolek, jakieś to jest piękne imię. 9 Lolków tylko w zeszłym roku się pojawiło w Polsce. Gdyby ktoś chciał tak bardziej tak troszeczkę z innego języka, to Luigi. Jest Luigi, po dwóch mamy Luigi w zeszłym roku. Mirmił. O, proszę bardzo, dla fanów komiksów tam kiedyś był Mirmił też, przypomniało mi się. Mściwuj, Olimp, Ozi. Można Ozi też nazwać swojego syna. 10 takich młodych Ozi pojawiło się w zeszłym roku. Szaweł, no to oczywista sprawa. Szon, o nie, tu bym raczej w Szona bym nie szedł, bo to jest skrót od, no to wiemy wszyscy. Zefir. Były kiedyś takie, no już też nie będę mówił co, to może Zefir, chociaż wiaterek, czemu nie? I Zuber. Takie imiona najrzadsze pojawiły się w zeszłym roku. Jeżeli kogoś to teraz zainspiruje, to bardzo proszę, Lolków, Kajtków, Edków i Luigi niech nam przybywa.
1: One, two, one, two, three.

0: Radio Lecina.
1: Kudowa Zdrój 88,7 FM.
2: Autopromocja.
3: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
2: Autopromocja.

Demono tamtego lata, 9 minut przed godziną 14. Dobra informacja, od 19 lipca Unia Europejska... Nie, może zacznę inaczej. Jak myślicie, jak takie firmy, które produkują odzież, bluzki, koszule, spodnie, spódnice, buty również i nie sprzeda im się część tego, co wyprodukowały, owszem, nawet na wyprzedażach już nie poszło, to co oni z tym robią? Może rozdają gdzieś tam biednym ludziom w Afryce, w Indiach czy w Chinach? Może, nie wiem, przerabiają na nowe ubrania, jakiś recykling wykorzystują czy coś takiego? Otóż nie. Zwykle trafia to po prostu na śmietnik. Nowe rzeczy niesprzedane trafiają na wielkie hałdy śmieci. Tak było do tej pory, od 19 lipca, teraz mogę to powiedzieć, w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz niszczenia niesprzedanej odzieży i obuwia. Co to oznacza dla nas, konsumentów? Przede wszystkim no to, że faktycznie te rzeczy nie będą wyrzucane na śmietnik, tak po prostu, czy jakoś spalane, czy utylizowane przez wielkie marki, tylko możemy liczyć na to, że skoro już nie mogą ich spalić i

niszczyć, a magazynowanie też sporo kosztuje, to co będą robić? A właśnie, prawdopodobnie możemy liczyć się z tym, że będą je po prostu wyprzedawać jak najtaniej. Czyli my, konsumenci, możemy na tym skorzystać, a i środowisko na tym skorzysta. Podwójne dobre rozwiązanie. Ale z drugiej strony żyjemy w takim świecie, gdzie po prostu dobre rzeczy są wyrzucane na śmietnik, a tyle osób ich potrzebuje i to troszeczkę jednak kole. Masz

0: Nauczyciele poszukiwani, braki kadrowe w szkołach. Mariusz Błaszczak jasno o sytuacji w PiS-ie. Będzie nowa wycena świadczeń medycznych. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Coraz większe braki kadrowe w szkołach. Z danych Kuratorium Oświaty wynika, że w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów. Najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Jednym z najważniejszych wyzwań dla dyrektora jest skompletowanie kadry pedagogicznej, przyznaje Jakub Bargieł, dyrektor pierwszego LO w Błoniu.
1: Widać skalę, że z roku na rok tych wakatów jest coraz więcej. Ten problem pogłębia się w szczególności w dużych miastach i okolicach: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań. No myślę, że pod Warszawą i w Warszawie jest najgorzej, ponieważ no, patrząc na statystyki, jest to troszkę ponad 4 tysiące, czyli to jest nawet 1/5 wszystkich wakatów w całej Polsce.
0: Tylko w tym roku dyrektorzy szkół wnioskowali do kuratorium aż 50 tysięcy razy o zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji, na przykład bez przygotowania pedagogicznego. Najczęściej poszukiwani są nauczyciele kształcenia integracyjnego. Jutro o północy mija termin ultimatum prezesa partii dla członków Prawa i Sprawiedliwości. Albo partia, albo stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Dziś kolejna tura spotkań parlamentarzystów z władzami partii, ale szansa na to, że kierownictwo PiS-u zmieni zdanie, jest bliska zeru. Szef klubu Mariusz Błaszczak mówi twardo.
2: Albo Prawo i Sprawiedliwość, albo stowarzyszenie.
0: W przyszłym tygodniu Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości podejmie decyzje zatwierdzające członkostwo parlamentarzystów w partii. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pracuje nad wyceną części świadczeń medycznych. Zmiany są konieczne w niedoszacowanych specjalnościach, jak interna czy geriatria, tłumaczy dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy Jacek Kryś.
3: Mamy takie specjalności, które mają bardzo wysoką rentowność, czyli w naszym szpitalu zysk na poziomie rocznym 10 milionów złotych, no i choroby wewnętrzne, gdzie mamy po prostu totalny deficyt i strata tam 5-7 milionów. Wiadomo, ci, którzy przynoszą bardzo duże zyski szpitalowi, będą dużo bardziej wymagający, jeśli chodzi o swoje wynagrodzenie, a więcej zrozumienia znajdujemy u lekarzy, którzy pracują w nierentownej działalności.
0: Uporządkować sytuację mogą zapowiadane przez rząd zmiany. Lekarze nie będą już na przykład dostawać procentowego wynagrodzenia za wykonanie na przykład operacji czy zabiegu, co w przypadku drogich operacji oznaczało olbrzymie zarobki.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Do dawania spójnego, radosnego i autentycznego świadectwa o Chrystusie zachęca Leon XIV amerykańskich zakonników. Papież napisał list z okazji 70. rocznicy powstania Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w USA. Powołując się na nauczanie świętego Jana Pawła II, Leon XIV wezwał ich do docenienia wartości życia wspólnotowego, podaje Vatican News. Przypomniał, że to właśnie w życiu wspólnotowym, poprzez dzielenie się wszystkim, w tym dobrami materialnymi, doświadczeniami duchowymi, ideami apostolskimi i posługą charytatywną, przejawia się ukryta obecność zmartwychwstałego Pana.
5: Cztery minuty po godzinie 14, środa, 22 dzień lipca, jeszcze słoneczna, choć trochę chmur na niebie jest, 23 stopnie, przekroczyliśmy zapowiadane 21. Niestety pojawił się wiatr, który momentami może osiągać około 40 km na godzinę. Z deszczem też synoptycy się nie pożegnali, od 17 do 18, nawet do 19 może troszeczkę pokropić. Szykujmy się jutro na ochłodzenie, 19 stopni, pochmurno, bez słońca, z przelotnymi opadami deszczu.
4: Radio Rodzina.

Bardzo lubię ten numer Fast Love od George'a Michaela, 23 minuty po godzinie 14. Drzemka poobiednia, zdarza się? Pewnie, że się zdarza. Niech pierwszy rzuci talerzem ten, kto nie przesadził czasami z ilością schabowych czy mielonych, a później tylko taki ostrożny spacerek na kanapę oczywiście i tak zwane pół godzinki dla słoninki. Ach, tak to lubimy takie rzeczy, prawda, od czasu do czasu. Mogę wam powiedzieć, że to tylko nie tylko ludziom się zdarza czasami przedobrzyć i zdrzemnąć po dobrym obiadku, a tutaj mam przykład akurat o pewne pszczoły. Tak bardzo lubią sobie pewien nektar podjeść konkretnego kwiatka, że opychają się nim ile tylko wlezie, a później słodko zasypiają, bardzo często w parach, przytulone do siebie właśnie bezpośrednio w tym kwiatuszku. Można poznać takie śpiące pszczoły potem, że nie ruszają im się czułki, oczy mają otwarte, bo one nie mają powiek, ale również zasypiają i tak przewracają się słodko, bo tutaj widzę na zdjęciach tak na boczek, tak na raz na lewy, raz na prawy troszeczkę. Jednym słowem, pszczółki też sobie tak lubią pół godzinki dla słoninki zrobić. No. Ja się

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.
2: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: A mój sąsiad dzisiaj łańcuch czyścił porządnie, tam już męczył go i męczył. Też chyba muszę. Jak się już ma taki swój ukochany rowerek, to już się zaczyna o niego dbać, a naprawdę jeżdżenie na rowerze. No rower to jest świat, śpiewał po prostu nasz tutaj zaprzyjaźniony artysta wrocławski, wiadomo o co chodzi. 34 minuty po godzinie 14, teraz jeszcze tak na wesoło, korzystając z tego, że wakacje, tematyka ogórkowa jak najbardziej. Pewna dziewczyna zapytała na forum, mówi tak, dziewczyny, zwraca się do dziewczyn, prawda? Jakie są takie najgłupsze kłamstwa, jakie usłyszeliście kiedykolwiek od swoich facetów, byłych i tak dalej? Bo podobno potrafią być bardzo kreatywni ci faceci. Tutaj chyba wygrała zdecydowanie dziewczyna, która wpisała w sposób następujący. Mój były powiedział kiedyś tak, jak znalazłam szpilki u niego pod łóżkiem, to on powiedział, że bo on je zakłada, żeby zmienić żarówki.
1: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

Tak, ja też się od jutra biorę już za siebie, że ohoho. 15 minut do godziny 15, teraz o tym, że nie warto rezygnować z marzeń nigdy. Być może jako 13-latkowie gdzieś na koloniach bawiliście się w tak zwaną wojnę na poduszki, albo jak dziewczyny nocowały u koleżanek i robiły sobie babski wieczór, też wojna na poduszki czasami się zdarzała. To tego typu sytuacje mają miejsce. Kto był na koloniach, ten wie, że naparzanka tego typu, pokój na pokój, to była norma. Przynajmniej kiedyś, nie wiem jak jest teraz. W każdym razie, dwóch dżentelmenów, słuchajcie, w Kanadzie w 2004 roku stwierdziło, że wszyscy lubimy wojny na poduszki i powinniśmy urządzać porządne bitwy poduszkowe. No i zrobili, słuchajcie, profesjonalne walki na poduszki. Powstała półamatorska liga. Mogły wziąć udział wyłącznie, co prawda, panie, no ale to dodawało pewnie tylko uroku. Ustanowiono konkretne reguły, jakie mają być poduszki, ciężar, wymiary. Wszystko było zrobione bez żartów, na poważnie. No i się zaczęło. Zaczęły się regularne bitwy na poduszki, solo, czasami w grupach i tak dalej, i tak dalej. I co się okazało? Okazało się, że ten sport, już można było powiedzieć, przetrwał nawet do 2011 roku, czyli prawie 7 lat ta liga sobie funkcjonowała, działała i miała swoich odbiorców. Nawet, jak widzicie, najdziwniejsze pomysły warto realizować, wciągać w życie, bo od czasu do czasu się udaje i komuś dużo radości to może dawać. Więc jak wy macie coś w głowach ciekawego, to się nie wstydźcie, róbcie to.

Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Rząd ogłosił plan rozwoju kolei, rozłożony na 24 lata. Opozycja domaga się przesłuchania Dawida Kasprzyka. Trwa tydzień świętego Krzysztofa. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Rząd szykuje rewolucję na torach i ogłasza plan budowy w Polsce najnowocześniejszej kolei w Europie. Plan ma się ziścić w 2050 roku. Ma powstać m.in. blisko 3000 km nowych, szybkich linii, co zapowiadał na dworcu zachodnim w Warszawie premier Donald Tusk.
1: Prędkość, jaką zakładamy, tę maksymalną kolei dużych prędkości, to 350 km na godzinę.
0: Projekt nosi nazwę Polska w 100 minut, bo właśnie tyle ma zająć przejechanie całego kraju. W sumie ma powstać obejmująca cały kraj zintegrowana sieć kolejowa, która ma być wzorowana na najlepszych europejskich przykładach szwajcarskim i austriackim. Mija 37 dni od wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, a śledczy nadal nie przesłuchali lekarza milionera Dawida Kacprzyka. Politycy Prawa i Sprawiedliwości uruchamiają przed siedzibą rządu licznik hańby.
2: 37 dni. Od ujawnienia afery w Szpitalu Południowym, 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej, Grendy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę w Szpitalu Południowym i szpitalach warszawskich. My żądamy powołania Komisji Zaufania Publicznego i wyjaśnienia do spodu tej sprawy.
0: Mówił Przemysław Czarnek z PiS-u. Póki co do prokuratury trafiło zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez innego lekarza z tego szpitala, doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora oddziału chirurgii. Skierował je prezes Narodowego Funduszu Zdrowia po zakończeniu kontroli w Szpitalu Południowym. 300 zł na wyprawkę szkolną. Od początku lipca trwa program Dobry Start. Rodzice otrzymują jednorazową wypłatę w wysokości 300 zł. Mogą ją przeznaczyć na podręczniki, zeszyty i inne przybory szkolne. Szczegóły wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik ZUS w województwie śląskim.
3: Rodzice i opiekunowie otrzymują wsparcie bez względu na dochody i sytuację zawodową. Świadczenie obejmuje uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policjalnych i innych placówek edukacyjnych. Nie przysługuje natomiast dzieciom, które uczą się w tzw. zerówkach czy też studentom.
0: Wnioski o wypłatę można składać do 30 listopada przez aplikację lub portal ZUS-u.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pod hasłem Uczniowie, misjonarze, światłem świata na drogach trwa ogólnopolski tydzień świętego Krzysztofa. W tym czasie duszpasterską troską i modlitwą otaczamy wszystkich kierujących pojazdami, uczestników ruchu drogowego oraz odbywających podróże, mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak.
5: Będziemy modlić się o to, by ich podróżowanie, ich często praca, a także wypoczynek, który związany jest z przemieszczaniem się, były bezpieczne. Ważnym z punktów obchodów tygodnia świętego Krzysztofa jest oczywiście błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, więc będziemy modlić się w tym tygodniu w sposób szczególny o to, byśmy tych środków transportu używali mądrze i odpowiedzialnie.
0: Warto dodać, że Stowarzyszenie Miwa Polska ponownie zaprasza kierowców, aby włączyli się w akcję Święty Krzysztof i za każdy bezpiecznie przejechany kilometr przeznaczyli 1 grosz na środki transportu dla misjonarzy.
6: I w pogodzie 21-22 stopnie, coraz więcej chmur jeszcze nie pada, ale synoptycy twierdzą 17-18, wtedy może przelotnie popadać deszcz. Całe szczęście później jeszcze raz ma się rozpogodzić i wyjrzeć do nas słońce. Za to jutro słońce jak na lekarstwo, raczej chmury i przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie, uwaga, do 19 stopni.
7: Kiedy w

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak i chociaż

Tak brzmiało męskie granie w 2022 roku, 14 minut do godziny 16, a my jesteśmy tuż, tuż przed wrocławską kolejną edycją męskiego grania. Przypomnijmy, 31 dzień lipca, 1 dzień sierpnia, to właśnie wtedy po raz kolejny męskie granie zawita do Wrocławia. A jak tutaj sobie ładnie czytam od organizatorów, tegoroczna edycja Świadomy Powrót do Korzeni Męskiego Grania. Chcemy, żeby ludzie znowu cieszyli się muzyką w najlepszym naturalnej formie, na żywo, razem, bez pośpiechu i bez rozpraszaczy. Line-up jest dość bogaty. 31. Ralf Kamiński, Natalia Przybysz, Mysłowic, Lor, AC Drink jest, Wonky One, Kępiński, Dezydery, w sobotę Koma, Tribute to Stanisław Sojka będzie. To się zapowiada całkiem ciekawie, bo tutaj wystąpi m.in. Natalia Przybysz, Smolik czy Paulina Przybysz. Kasia Sienkiewicz, Wiraż, Organek, Matylda, Kosmonauci, Hela. To się zacznie o godzinie 16. Tego wszystkiego będzie jeszcze można posłuchać, bo bilety podobno są. Może nie są tanie, ale są.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór, bambino i ty. Same przeboje, czerwony gitar.

0: KEP krytycznie o podstawie programowej edukacji zdrowotnej. Popularny autokomis pod lupą u UOKiK-u. Kolejny dzień z zamkniętymi nadbałtyckimi kąpieliskami. Joanna Wleżą, zapraszam na wiadomości. Nie uwzględniono naszych uwag. Konferencja Episkopatu Polski krytycznie odniosła się do opublikowanej podstawy programowej przedmiotu Edukacja Zdrowotna. Z oświadczeniem Komisji Wychowania Katolickiego zapoznał się Mateusz Kornas.
1: Komisja Wychowania Katolickiego uważa, że edukacja zdrowotna i seksualna z racji swojego wyjątkowego znaczenia powinna być przedmiotem szerokiego dialogu pomiędzy wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za edukację młodego człowieka, czytamy w oświadczeniu. Biskupi przyznają, że choć w ogłoszonej podstawie programowej jest z pewnością wiele dobrych treści służących ochronie zdrowia człowieka, to jednak cała koncepcja wychowania seksualnego nie może być zaakceptowana. Zostaje ona wyrwana z właściwego jej kontekstu małżeństwa i rodziny oraz zawężona do jej wymiaru zdrowotnego. Z tej racji samo wyłączenie kwestii edukacji seksualnej z obowiązkowych treści nauczania nie rozwiązuje problemu, natomiast pozostaje przesłanie, że rodzina nie jest najważniejszym kontekstem dla sfery seksualnej człowieka. Czytamy w oświadczeniu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
0: Biskupi podkreślają także, że w podstawie programowej pominięto całkowicie życie człowieka w jego fazie prenatalnej. Premier Donald Tusk zapowiada budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Ma powstać blisko 5000 kilometrów nowych linii, połowa z nich będzie obsługiwać kolej dużych prędkości. Pociągów ma być więcej, mają być dużo szybsze. Te najszybsze rozpędzą się do 350 km na godzinę. Będą także jeździć częściej, łącząc nawet najdalej od siebie oddalone regiony kraju.
2: Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
0: Kiedy za kilkadziesiąt lat uda się zakończyć projekt, każdego roku wszystkie pociągi w kraju mają przewozić 800 milionów pasażerów.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty Autocentrum popularnemu autokomisowi, który ma sieć sprzedaży w całej Polsce. Urząd wszczął postępowanie po sygnałach od klientów, którzy skarżyli się, że sprzedaż samochodu na raty uzależniono od zakupu m.in. pakietu dodatkowych usług, mówi rzeczniczka UOKiK-u Kamila Guzowska.
4: W efekcie musieli spłacić wyższy kredyt niż zaplanowali, czasem o kilka tysięcy złotych.
0: Zarzuty UOKiK-u to początek postępowania, które może zakończyć się nałożeniem kary do 10% rocznych obrotów tej firmy. Wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne nadal uniemożliwiają kąpiele w Bałtyku. Z ich powodu na 120 kąpieliskach powiewają dziś czerwone flagi. Tak jest przede wszystkim na zachodniopomorskich kąpieliskach w Dziwnowie, Rewalu, Kołobrzegu, Mielnie czy Darłówku. Kąpać się można natomiast w Trójmieście czy na kąpieliskach nad Mierzeją Wiślaną.
5: Cztery minuty po godzinie 16, 22 dzień lipca, środa, temperatura nieznacznie przekroczyła tą zapowiadaną, mamy 23 stopnie wciąż. Wiatr niestety w porywach może osiągać prawie 50 km, no i rowerem oczywiście. Jeśli chodzi o deszcz, ten ma się pojawić przelotnie nad Wrocławiem 17-18, mniej więcej w tych godzinach. Później rozpogodzenia, jutrzejszy dzień, ohoho, jeszcze niżej niż też zapowiadano, 18 tylko jutro stopni, chmury i przelotne deszcze.
6: Reklama.
7: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
9: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
9: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
9: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

everything I did to you. To you.

0: things I said and did.
1: 20 minut po godzinie 16, przejażdżka w czasie, muzyczna już przed nami, czyli kalendarium muzyczne przygotowane. Co działo się 22 lipca na przestrzeni lat? A całkiem sporo. Zastanawiacie się co? No to nadstawcie ucha i już wam powiemy.
2: Drugiego lipca 1989 roku pochodząca z Liverpoolu piosenkarka o pseudonimie Sonia zdobyła pierwsze miejsce brytyjskiej listy utworem You'll Never Stop Me Loving You. 4 lata później reprezentowała Wielką Brytanię podczas konkursu Eurowizji, zajmując drugie miejsce.

W 2004 roku w wieku 71 lat zmarł wokalista i gitarzysta Sacha Distel. Był jednym z niewielu artystów francuskich, którym udało się zdobyć sławę także w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

22 lipca 1989 roku wokalistka Martika rozpoczęła pierwszy z dwóch tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów piosenką Toy Soldiers. Artystka na przełomie lat 80. i 90. wydała tylko dwie płyty, które sprzedały się w ilości ponad 4 milionów egzemplarzy.

22 lipca 1946 roku urodziła się Mireille Mathieu, francuska piosenkarka okrzyknięta przez niektórych drugą Edith Piaf. Nagrała 1200 piosenek w ponad 10 językach. Była pierwszą piosenkarką z zachodniej Europy, która wystąpiła w Chinach.

0: 1955 roku w Warszawie oddano do użytku Stadion Dziesięciolecia oraz Pałac Kultury i Nauki. Rok później, w 1956 roku, oddano do użytku Stadion Śląski w Chorzowie. W inauguracyjnym meczu reprezentacja Polski przegrała z NRD 0-2. W 1973 roku w zakładach w Bielsku-Białej oficjalnie uruchomiono linię produkcyjną Fiata 126P. A w 1983 roku Rada Państwa zniosła stan wojenny.
1: Tu Dorota Osińska. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.

przepraszam, też chciałem spróbować. 20 minut i będziemy mieli godzinę 17. Pamiętam, jak parę lat temu przechadzałem się po Warszawie, tam mam kuzyna i tak sobie gdzieś tam idę, tak trochę pobłądziłem i nagle usłyszałem muzykę Chopina. Mówię, ojejku, to tak na żywo, wiecie, jakiś fortepian gdzieś ustawiony i patrzę, pomnik Chopina jest, publiczność jest, no i sobie ktoś tam pięknie gra muzykę. I tak mówiłem, ale oni tu mają fajnie w tej Warszawie i już tak nie muszę mówić, bo uwaga, naprawdę, u nas też mamy przepiękny pomnik Fryderyka Chopina w Parku Południowym. Jak ktoś nie był, to radzę odwiedzić. A ku temu jest też okazja, bo od 2 sierpnia startują letnie koncerty chopinowskie właśnie w Parku Południowym pod pomnikiem Chopina właśnie. Wystąpią bardzo utalentowani ludzie w tym sezonie, między innymi Piotr Aleksewicz, laureat konkursu chopinowskiego, profesor Paweł Zawadzki z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Wstęp jest wolny, będą leżaczki rozstawione, można sobie przynieść kocyk. No i tak jak mówiłem, zaczyna się to wszystko już 2 sierpnia o godzinie 17. Takie koncerty, recitale potrwają około godziny 2 sierpnia, 9 sierpnia i tak dalej, i tak dalej. Ja już się szykuję na taki koncercik, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Myślę, że to bardzo fajna sprawa, że ktoś padł na taki pomysł, żeby też u nas koncerty chopinowskie sobie pod pomnikiem działały, szczególnie na wakacjach, kiedy mam nadzieję, że sierpień już będzie prawdziwym, pełnym lata i pełnym słońca miesiącem.

Kalowa i tak dalej, o tym wszystkim zapraszam i zachęcam, żeby przeczytać i dowiedzieć się chociażby z naszej strony radiorodzina.pl, no i oczywiście w najlepszym wersji też wybrać się na jeden z tych koncertów. One już są biletowane, ale spokojnie, to nie są jakieś olbrzymie sumy, a na pewno okoliczności, w których też te koncerty się odbywają, są przepiękne, chociaż raz na taki koncert muzyki klasycznej czy fortepianowej warto się wybrać, bo to są doświadczenia, które zostają na długo, więc polecam serdecznie. Jeszcze kilka wydarzeń przed nami.

0: Albo w PiSie, albo poza PiSem trwa odliczanie do końca ultimatum. O ile więcej kosztuje nas tankowanie, analitycy to już policzyli. Grupa interwencyjna gotowa do działań w Bieszczadach. Joanna Wleżą, zapraszam na wiadomości. Odliczanie do końca ultimatum, jakie szefostwo Prawa i Sprawiedliwości dało politykom działającym w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Do jutra do północy wszyscy działacze partii, którzy chcą w niej zostać, muszą zrezygnować z działalności we wszelkiego rodzaju innych grupach, inaczej zostaną wyrzuceni.
1: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne, po prostu, żeby największa partia opozycyjna sama siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
0: Komentuje Piotr Miller, który jest jednym z najwierniejszych sojuszników byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Ceny paliw wciąż idą w górę. Jak wyliczyli analitycy z petrol.pl, w ciągu ostatniego tygodnia paliwa na stacjach podrożały o kilkadziesiąt groszy za litr. Najszybciej w ostatnich dniach rosła cena oleju napędowego, to jest średnio o 45 groszy na litrze. Z kolei benzyna 95 kosztuje najwięcej od 2022 roku. 27 tysięcy złotych kary dla pracodawcy. Tak wysoka grzywna była skutkiem kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadzili ją funkcjonariusze Straży Granicznej w Częstochowie w jednej z firm na terenie województwa śląskiego. Szczegóły zna Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
2: Kontrolowany pracodawca powierzył pracę nielegalnie 9 cudzoziemcom. Ale to nie jedyna kontrola w regionie w ostatnich dniach. W Bielsku-Białej pogranicznicy przyjrzeli się firmie, która zatrudniała 22 pracowników. W tym gronie byli obywatele Indii, Pakistanu, Nepalu, Butanu oraz Sri Lanki. Kontrolą objęto też pracodawcę. Jak się okazało, cudzoziemcy wykonywali pracę bez wymaganych zezwoleń, a niektórzy z nich dodatkowo nie posiadali prawa legalnego pobytu w Polsce. W tej sprawie prowadzone będą dalsze czynności służbowe w ramach sprawy o wykroczenie.
0: Służby przypominają, że pracodawca, który nielegalnie powierza pracę cudzoziemcowi, podlega karze grzywny od 3 tysięcy do nawet 50 tysięcy złotych.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Do końca lipca grupa interwencyjna do odstraszania niedźwiedzi w Bieszczadach ma już być w pełni gotowa do działania. Strażnicy mają już na koncie pierwsze sukcesy. Udało im się kilkukrotnie przepłoszyć niedźwiedzie bronią gładkolufową, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
4: Najczęściej niestety obrywa ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i najczęstszy bohater filmików i zdjęć.
0: Strażnicy wciąż czekają też na komplet sprzętu.
4: Usprzętawiamy się do końca miesiąca. Powinno już to działać tak, jak należy.
0: Zespół powstał, bo konflikty ludzi z niedźwiedziami w Bieszczadach przybierały na sile. Na wiosnę zwierzęta regularnie podchodziły pod zabudowania.
5: No i uwaga, to jest ten moment, o którym ostrzegali synoptycy, że może zacząć delikatny deszczyk padać. No niestety, do 18, do 19 pochmurno, ma się jeszcze pod koniec dnia troszeczkę rozświetlić nam niebo. Temperatury 22 stopnie, ale szybko będą spadać, w nocy tylko 12-13 stopni. Jutro ciepło się ubierzcie, 18 to jest maks, brak słońca i przelotne opady deszczu.
6: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 złotych. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
6: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina.

Dziś taki nietypowy dzień, bo zajrzałem sobie do kalendarium świątyń nietypowych, a tam dzień aproksymacji liczby pi, czyli 3,14. Dlaczego dziś? Do tego nie trzeba kalkulatora, żeby to policzyć. 22 lipca, czyli 22, podzielić na 7. No i mamy 3,14, jakby nie było. Pi jest jeszcze z jednego powodu bardzo ciekawe, pewnie dla matematyków. Jeszcze więcej ciekawostek, ale ja tutaj sobie przeczytałem, że ciasto i placek, jak pizza chociażby, wzięły właśnie nazwę od pi. No po angielsku pie to ciasto, a pi ca to pizza, zwykle też okrągła, prawda? To taka drobna ciekawostka związana z 3,14 i pi.

0: Radio Rodzina Świdnica 98,1 FM.
1: Ogłoszenie.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
1: Ogłoszenie. Loving can hurt.

No a teraz drobna przypominajka, ale myślę, że warto nastawić ucha, szczególnie, że weekend zapowiada się słonecznie i ciepło. 25 lipca będziemy się przenosić w czasie, do czasów średniowiecza konkretnie, ponieważ zaczyna się kolejny festiwal piastowski we Wrocławiu. Mnóstwo atrakcji, bo będą, słuchajcie, i pełne rekonstrukcje historyczne i atrakcje takie inspirowane życiem w średniowieczu. Nie zabraknie również pokazu mody, chociażby książęcy obóz również się pojawi i będą warsztaty dla całych rodzin. Tak przynajmniej zapowiada się w dużym skrócie to, co będzie 25 i 6 można zobaczyć od godziny 12 w Piastowskiej Pieczęci. To tutaj u nas na Ostrowie Tumskim. Więcej na ten temat możecie poczytać i posłuchać jeszcze też na stronie Radia Rodzina. Zachęcam, no ale najlepiej po prostu się przejść w weekend i przekonać na własne oczy i uszy i przenieść przy okazji troszkę do pięknych czasów średniowiecza.

Są takie momenty w pracy, które człowiek bardzo lubi, są takie, na które bardzo długo czeka, niektóre bardzo lubi, bardzo długo czeka i one w końcu przychodzą, czyli moment, w którym można powiedzieć dziękuję pięknie za uwagę, do widzenia, żegnam się z Państwem. Bardzo było mi przyjemnie, ale bardzo przyjemnie będzie mi też wrócić do domu. Jeśli Wam się podoba Radio Rodzina, dobrze Wam się słucha, zawsze apelujemy, żebyście komuś o nas powiedzieli. Im więcej słuchaczy, tym przyjemniej dla nas. Dziękujemy.

0: Szkoły przed pierwszym dzwonkiem szukają nauczycieli. PiS uruchamia licznik hańby po aferze w warszawskim szpitalu. Kto dziś wygrałby wybory na Ukrainie? Jest sondaż. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Nauczyciele pilni poszukiwani. Z polskich szkół płyną sygnały o bardzo dużej liczbie wakatów właśnie wśród nauczycieli. Najtrudniejsza sytuacja jest w największych miastach i problem dotyczy właściwie wszystkich typów szkół, mówi Marcin Szeląg z Biura Prasowego Gdańskiego Magistratu.
1: Zapotrzebowanie dotyczy przede wszystkim nauczycieli specjalistów, takich jak pedagodzy, psychologowie, logopedzi czy nauczyciele współorganizujący kształcenie. Poszukiwani są również nauczyciele wychowania fizycznego, języka angielskiego, matematyki, języka polskiego oraz przedmiotów zawodowych.
0: Z danych Kuratorium Oświaty wynika, że w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów, najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Prawo i Sprawiedliwość uruchamia licznik hańby. Wszystko w związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Politycy PiS-u zarzucają prokuraturze opieszałość, bo jeszcze do tej pory śledczy nie przesłuchali młodego lekarza milionera, byłego członka KO Dawida Kacprzyka, od którego zaczęła się afera. Jak mówi Przemysław Czarnek, rządzący chcą sprawę wyciszyć.
2: 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierajskiej, Grendy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę.
0: O której teraz ma przypominać licznik, a śledczy już wcześniej tłumaczyli, że młody lekarz zostanie wezwany, gdy zakończą się przesłuchania innych medyków, a te niestety idą powoli, mówi Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
3: Te przesłuchania, muszę powiedzieć, że również są wielogodzinne. Chodzi tu o personel medyczny, bo jeśli jedno przesłuchanie, z tego co pamiętam, trwało chyba 6 godzin, drugie też chyba ponad 10 godzin.
0: Do prokuratury trafiły wyniki kontroli czasu pracy w szpitalu Brudnowskim, gdzie Kacprzyk też pracował. Tam także doszło do nieprawidłowości. Teraz prezydencki sondaż na Ukrainie. Gdyby wybory głowy państwa odbyły się tam teraz, w pierwszej turze, najwięcej głosów zdobyłby obecny prezydent Wołodymyr Zełenski. Na drugim miejscu uplasowałby się były naczelny dowódca armii generał Władysław Załużny, a na trzecim odwołany niedawno minister obrony Michajło Fedorow. To wynik sondażu ośrodka Rating, a kadencja Zełenskiego trwa od 2019 roku, ale wybory nie mogą się odbyć ze względu na stan wojenny.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Policja i Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ostrzegają przed oszustami. By wiarygodnie wcielić się w inną osobę, oszust podszywa się pod policjanta, uruchamia połączenie wideo i występuje w mundurze. Ostrzega Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
5: Podczas rozmowy wideo oszust informuje o zagrożeniu środków lub próbie wyłudzenia kredytu. Aby uwiarygodnić swój przekaz, występuje w mundurze. Podczas rozmowy powołuje się na prowadzone postępowanie i rzekome działania policji lub prokuratury.
0: Dlatego służby podkreślają, tego rodzaju nieoczekiwane połączenia wideo z banku czy policji powinny być dla nas sygnałem alarmowym.
6: Na 18, no i troszeczkę się zachmurzyło, gdzieniegdzie pewnie pokropiło. Temperatura nam spada, 20 stopni w tej chwili, w nocy zimno, 13 stopni, jutro też zimno, tylko 18 deszcz i przelotne opady deszczu. Gdzie jest lato? Pojawi się w sobotę i w niedzielę. Temperatura wzrośnie do 29 stopni, będzie zdecydowanie słoneczniej.
7: Tu Radio Rodzina.

0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj wakacyjnie podróżujemy po świecie, no języka chyba, ale też myślę, że dzisiaj pojawią się zmysły, ale również i postrzeganie świata, więc może trochę o filozofię zahaczymy. Zapytamy o to naszego gościa. Jest nim dr Przemysław Staniewski z Zakładu Lingwistyki Stosowanej z Instytutu Filologii Germańskiej z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Panie doktorze, no to w jaki świat dzisiaj wędrujemy? W świat zmysłów, języka, może filozofii?
1: Na pewno jednego i drugiego. Myślę, że i zmysłów, i języka, a oczywiście tam kwestie filozoficzne jak najbardziej mogą się pojawić.
0: Jednym z głównych obszarów pana badań jest synestezja. Co kryje się pod tym pojęciem?
1: Pod pojęciem synestezji, tak najprościej to tłumacząc, kryje się połączenie dwóch zmysłów w percepcji, w naszym postrzeganiu. Znaczy polega to na tym, że jeden bodziec, na przykład bodziec słuchowy, jakiś dźwięk, wywołuje automatycznie wrażenie wzrokowe na przykład, tak? To jest tak zwana synestezja, kolorowe słyszenie.
0: Okej, czyli żebyśmy dobrze to zrozumieli, to nie jest związane tylko ze wzrokiem i ze słuchem. To mogą być różne pojęcia, które między zmysłami oddziałują, tak?
1: Tak, znaczy w sensie różne bodźce zmysłowe,
0: bo teraz mówimy
1: o tej synestezji na poziomie, powiedzmy, percepcyjnym, tak? I oczywiście tych kombinacji w zakresie tej synestezji jest bardzo dużo. Literatura podaje, powiedzmy, taki przedział od 100 do 200, w zależności, do której publikacji zerkniemy.
0: Czy każdy z nas doświadcza tego zjawiska, tak? Czy to jest tak, że to jest doświadczenie każdego człowieka, czy to jest jakiś taki specyfik, który badają tylko naukowcy i wyszukują tego specjalnie w różnych zachowaniach ludzi?
1: Najpierw trzeba zaznaczyć, że faktycznie synestezja na tym poziomie percepcyjnym, ona faktycznie ma miejsce, czyli dochodzi do takiej percepcji, czyli do połączenia tych dwóch zmysłów, tak? Czyli właśnie tak sobie powiedzieliśmy, że na skutek jakiegoś bodźca dźwiękowego dana osoba ma wrażenie widzenia kolorów przed sobą, w sensie wrażenie percepcyjne tutaj mówię, tak? Tego typu synestezje są bardzo ograniczone, one występują w bardzo niewielkiej, u bardzo niewielkiej ilości ludzi na świecie.
0: Dobrze,
1: to jest bardzo ograniczone.
0: Dobrze, tak? To ja tutaj wyszukałem sobie przed tą audycją kilka takich pojęć, nie wiem, czy one będą trafne i czy będą oddawać definicję synestezji. Możemy usłyszeć w naszym języku na przykład o ciepły kolor, ostry dźwięk, słodki zapach. Co to mówi o sposobie myślenia? Pan teraz wspomniał o tym, że to niektóre osoby tylko doświadczają tej percepcji. Czy to coś mówi o ludziach, czy bardziej o wychowaniu, czy bardziej o zakresie pojęć z części mowy, literatury?
1: Okej, no to tutaj jest, to jest bardzo ciekawy wątek i też dosyć szeroki, więc ja się go postaram w miarę krótko przedstawić. Czyli to, co sobie powiedzieliśmy do tej pory, to jest synestezja na tej płaszczyźnie typowo percepcyjnej. Tu oczywiście od razu muszę zaznaczyć, że synestezja nie ogranicza się tylko do płaszczyzny percepcyjnej. Ona może mieć też kombinacje w zakresie synestezji, mogą mieć charakter kognitywno-percepcyjny. Czyli na przykład, jeżeli dana osoba widzi, nie wiem, cyfrę 7, ważne jest dla niej to pojęcie siódemki, ona też może widzieć ją w konkretnych kolorach. Więc tutaj jakby bodziec nie jest typowo percepcyjny, tylko chodzi o liczbę 7.
0: Ale jak ją będzie widziała w kolorach?
1: No na przykład na czerwono, niebiesko i tak dalej. Okay. Tę konkretną cyfrę, albo jakąś na przykład literę, prawda? Ale też, o czym tutaj mówię, to jest kwestia właśnie tej płaszczyzny kognitywnej, ponieważ jeżeli dana osoba widzi na przykład siódemkę jako czerwoną, to również będzie miała wrażenie czerwieni, jeżeli będzie widziała sumę dodawania, na przykład 5 plus 2. Więc tutaj mówimy o tym, że jest to na tej płaszczyźnie nietypowo percepcyjnej, nie sam kształt wywołuje na przykład danego znaku, czyli siódemki, wywołuje dane wrażenie percepcyjne, ale jakby jego znaczenie, tak? I tutaj, to jeszcze tylko tak kończąc poprzedni wątek, czyli mamy synestezję na płaszczyźnie percepcyjnej, później ona może mieć też charakter kognitywny. To jest jakby ta prawdziwa synestezja, to synestezja właściwa, tak się to nazywa w literaturze. Natomiast teraz odpowiadam dopiero na pana pytanie. Na płaszczyźnie językowej mamy do czynienia właśnie z czymś takim jak synestezja językowa. No i to jest po prostu połączenie dwóch wyrazów w jednej konstrukcji, przy czym oba te wyrazy należą do dwóch różnych właśnie obszarów zmysłowych. Tak jak właśnie pan wspomniał. No zresztą to chyba konstrukcje typu ciepłe kolory wszyscy znamy i wszyscy ich używamy. Więc to są jakby dwie różne płaszczyzny, bo jeżeli używamy tego typu konstrukcji, nazwijmy to na razie roboczo metafor, no to nie musimy odczuwać synestezji. Prawda? Nie musimy być synestetykami. Synestetykami jest tak naprawdę, tak jak sobie wspomnieliśmy wcześniej, no około 5% populacji ludzkiej.
0: Mhm. Nie? Ale czy nauka odpowiada na to, skąd to się bierze właśnie u tych osób, to?
1: Są pewne hipotezy, które są związane przede wszystkim właśnie z różnego rodzaju połączeniami neuronalnymi, tak? Mhm. Czyli to wygląda trochę inaczej właśnie u synestetyka niż u osoby, która tej synestezji nie odczuwa. I to pokazuje też na przykład, pokazują różnego rodzaju badania z rezonansem magnetycznym, czy jakieś te wszystkie badania obrazowe mózgu.

0: Trochę uprzedził pan moje pytanie kolejne, bo właśnie o to chciałem zapytać, jak bada się coś takiego ulotnego, jak zapach, czy smak, czy właśnie te połączenia synestetyczne. Mhm. W jaki sposób językoznawca analizuje to? Jak ludzie opisują swoje doznania zmysłowe? Gdzie pan szuka osób właśnie, którzy wykazują no to, że są synestetykami?
1: To znaczy to tak, to tutaj znowu dwie rzeczy trzeba rozgraniczyć, bo to, że ktoś jest synestetykiem, to nie znaczy, że on musi tych połączeń używać. Aha, może, okay. Ale nie musi. Natomiast cała reszta jakby społeczeństwa częściej lub rzadziej tego typu połączenia stosuje. Zresztą to też widzimy, tak jak pan wspomniał wcześniej, w literaturze. Zresztą tak naprawdę ta synestezja językowa, to ona w pierwszej kolejności była badana jako środek stylistyczny. Czyli jakby badania nad synestezją tą językową wywodzą się z literatury. Ona w 1902 roku bodajże ten termin został użyty właśnie w badaniach literatury. Prawda? Więc to jest jakby osobna kwestia, ale z racji tego, że my jako codzienni użytkownicy języka polskiego, niemieckiego, angielskiego, obojętnie, najprawdopodobniej tego typu konstrukcji używamy, więc językoznawca bada tego typu rzeczy bazując na dużych zbiorach tekstów. I to są tak zwane korpusy tekstów. One są zazwyczaj dostępne, ogólnodostępne w sieci i tak dalej, czyli na przykład z takich dużych korpusów. Ja akurat tutaj używam korpusu języka niemieckiego, który jest udostępniony właśnie też online przez Instytut Języka Niemieckiego w Mannheim, ale też mamy Narodowy Korpus Języka Polskiego, mamy Narodowy Korpus Języka Angielskiego, czyli Brytyjski Korpus Narodowy.
0: Ale czym są te korpusy?
1: To są potężne bazy danych, zbiory tekstów, które później właśnie trzeba w odpowiedni sposób opracować, czyli za pomocą różnego rodzaju programów, aplikacji po prostu wyfiltrować sobie tego typu połączenia, które nas interesują.
0: Słuchając tego, że tutaj pan działa głównie na korpusie niemieckim, jakie są porównania? No może pan ma, czy są w ogóle porównania, jeżeli chodzi o konteksty kulturowe, językowe? Bo każdy język się czymś charakteryzuje. Czy możemy mówić, że to pojęcie, o którym dzisiaj rozmawiamy, synestezja, jest uniwersalna we wszystkich jakichś grupach? Czy są jakieś różnice na przykład?
1: Jeśli chodzi o kwestie językowe, to jakby w tych językach, które zostały do tej pory zbadane pod tym kątem, to faktycznie synestezja tam występuje i można by było stwierdzić, że są pewne wspólne cechy dla wszystkich tych języków. I to są języki bardzo różne typologicznie, bo to jest turecki, to jest chiński, to jest koreański, to jest niemiecki, włoski i hebrajski. Więc tam w przypadku tych języków faktycznie mamy do czynienia z czymś takim jak synestezja i ona też ma taką dosyć ciekawą cechę, mianowicie, że połączenia, czyli te konstrukcje z rzeczownika i przymiotnika, bardzo ogólnie to ujmując, przebiegają zgodnie z hierarchią zmysłów Arystotelesa. No i tutaj zahaczamy troszeczkę o filozofię, prawda? Polega to na tym, że w hierarchii Arystotelesa najniższym zmysłem, czy najniżej w tej hierarchii, jest zmysł dotyku, później jest zmysł smaku, później jest zmysł węchu, on jest tak pomiędzy właśnie tymi zmysłami dwoma, które się nazywa zmysłami niższymi, a później w kolejności jest zmysł słuchu i zmysł wzroku. No i teraz jak sobie weźmiemy tę konstrukcję z rzeczownika i przymiotnika, no to w pozycji przymiotnika najczęściej będzie, i to we wszystkich tych badanych językach tak wygląda, mniej lub bardziej, najczęściej będzie wyraz z zakresu zmysłu dotyku, smaku, bądź ewentualnie węchu, natomiast w pozycji tego członu określanego, czyli rzeczownika, będzie najczęściej jakiś wyraz przynależący do domeny słuchu albo do domeny wzroku. Więc tak to wygląda. Oczywiście są pomniejsze różnice. One tam te zmysły się mogą w jakiś tam sposób przecinać również. To nie wygląda tak, że to zawsze linearnie idzie taka linijka, prawda? Natomiast tego typu wniosek typologiczny, uogólnienie typologiczne można sformułować, przy czym trzeba przez cały czas mieć w głowie właśnie to, co pan wspomniał, czyli pewne różnice.
0: Konteksty już takie, może jakieś takie.
1: Tak, już takie powiedzmy w detalach między tymi językami i, no i kulturami, bo to ze sobą jest związane.
0: No słuchając tego wszystkiego od razu się zastanawiam, w jakich dziedzinach czy w jakich obszarach wyniki badań nad językiem właśnie w tym zakresie znajdują jakieś praktyczne zastosowanie? W edukacji, komunikacji, może sztucznej inteligencji teraz bardzo popularnej?
1: Myślę, że w komunikacji jak najbardziej, no bo tutaj na przykład jeżeli powiedzmy badamy różnego rodzaju zmysły, to wyobrażam sobie to, że można by było tego typu badania uwzględnić gdzieś w jakiejś reklamie, prawda? No bo mamy, prawda, bardzo dużo reklam, które gdzieś tam do zmysłów się odwołują, różnego rodzaju reklamy perfum i tak dalej, więc mając na przykład wiedzę na ten temat, jak funkcjonuje tutaj, powiedzmy, nasze poznanie, tak, no bo tak to byśmy musieli nazwać, no możemy...
0: Grać tym.
1: Tak.
0: Okej. No zastanawiam się, jak często ma pan okazję spotkać wyjątkowych ludzi, czy coś jest takiego, co pana zaskoczyło w drodze naukowca nad badaniami, które pan prowadzi? Czy to jest tak, że wiedza teoretyczna bardzo mocno się pokrywa z wiedzą praktyczną. Czy jest to tak, że dochodzi co jakiś czas do jakichś wielkich odkryć albo jakichś takich elementów wow? No nie pytam już tylko o pana zakres badań, ale ogólnie tą dziedzinę.
1: No to tak, może zacznijmy tu od tej pierwszej kwestii, jeśli chodzi o spotkanie, ludzi. Tak, o ludzi, to miałem okazję poznać bliżej dwie osoby, przy czym jedna z tych osób, dwóch synestetyków, przy czym jedna z tych osób miała bardzo ciekawy, bardzo rzadki rodzaj synestezji, który polegał na tym, że jak słyszał poszczególne, bo to był mężczyzna, poszczególne słowa, to czuł różnego rodzaju smaki w ustach i to jest bardzo, bardzo rzadka synestezja. To jest tam, patrząc statystycznie, z tych powiedzmy 5%, o których wspomniałem, to jest jakiś tam ułamek procenta. Aha. Jest to super rzadkie. Tak?
0: No ale to też ciężko sobie wyobrazić też coś takiego, tak? Że słyszymy coś i czujemy smak.
1: Tak.
0: No,
1: tak.
0: Nie trzeba jeść dużo.
1: Właśnie mam wrażenie, że to może powodować jeszcze większy głód.
2: Tu Radio Rodzina.

0: A czy jest coś takiego, co zaskakuje naukowców w tej zakresie tutaj? No myślę, że dla mnie to już jest zaskoczenie olbrzymie, spotkanie takiej osoby.
1: To znaczy, jeśli chodzi o kwestię samej synestezji, to tutaj i badanie tych fizjologicznych zależności, to myślę, to znaczy też nie jestem od tego specjalistą, natomiast tutaj myślę, że jest jeszcze dużo do odkrycia, bo są też badania, które pokazują, że pewne podobieństwa czy pewne korelacje występują między tym postrzeganiem synestetycznym a naszym postrzeganiem świata jako niesynestetyków, prawda? Czyli powiedzmy te przyporządkowania różne między zmysłami są bardzo podobne u synestetyka i u niesynestetyka, z tą różnicą, że synestetyk no, faktycznie ma to wrażenie, ono występuje, to jest fakt.
0: A my sobie wyobrażamy
1: My to robimy poniekąd podświadomie, tak? Okay. Czyli na przykład podam tutaj, bo to też pytał pan na samym początku, czy wszyscy odczuwamy synestezję, czy jesteśmy synestetykami. No można powiedzieć, w pierwszej kolejności no nie, bo jakby nie mamy tych wrażeń, tak? Nie odczuwamy tego, ale z drugiej strony tak, ponieważ pewne korelacje między naszym postrzeganiem a postrzeganiem synestetyka występują. Czyli synestezja tutaj nam pozwala, czy daje wskazówki, jak funkcjonuje nasza percepcja w ogóle, jaka jest struktura tej naszej percepcji, bo tutaj taki szybki przykład. Bardzo często wysokie tony, wysokie dźwięki wywołują wrażenie synestetyczne kolorów, przy czym te kolory są jasne. Natomiast dźwięki niskie wywołują wrażenia kolorystyczne, przy czym te kolory są ciemne. Mhm. I jak była badana grupa niesynestetyków, to przyporządkowanie barwy do dźwięku było podobne, czyli jak niesynestetycy słyszeli wysokie dźwięki, to wybierali
0: te same barwy kolorów.
1: Nie te same, znaczy w tym powiedzmy jasne. Tak? Natomiast jeżeli słyszeli niskie dźwięki, no to wybierali barwy ciemne. Więc tutaj w tym momencie mamy do czynienia z pewnego rodzaju synestetycznością, bym powiedział, niesynestetyka.
0: Okay. Ale to już kwestia tak opisania tego, tak? Co się odbiera, tak? Czy coś czujemy rzeczywiście, czy nie, tak? Bo podobnie zachowujemy się, ale niekoniecznie mamy te odczucia, bodźce.
1: Na pewno nie mamy odczuć, ale jakby tutaj te przyporządkowania są bardzo podobne, nie? Więc tutaj w tym momencie to z kolei było badane też, jeszcze tylko skończę wątek, w latach 80., później dopiero teraz po 2000, w okolicach 2010 zostały podjęte ponownie, ale niestety te badania w większości dotyczą dźwięków i kolorów. No a tak jak powiedzieliśmy sobie, tych rodzajów synestezji jest bardzo dużo, więc to jest taki na razie zaczątek i to jest takie dosyć zaskakujące.
0: Pokuszę się o taką ryzykowną tezę, że można by było pomyśleć, że na przykład osoby, które są synestetykami, mają pewne zaburzenia i to się jakoś objawia, ale z drugiej strony mam wrażenie, że można też się pokusić w drugą stronę o takie twierdzenie, że mózg tych osób jest na tyle rozwinięty, że my nie mamy takich umiejętności. Czy to jest też jakiś zakres badań takiego właśnie rozwoju mózgu, że wykorzystujemy małą część mózgu, a gdybyśmy mieli jakąś większą tą możliwość, to byśmy wszyscy byli synestetykami na przykład?
1: Poruszył pan dwie dosyć istotne kwestie. Mianowicie, jeśli chodzi o kwestie tutaj różnego rodzaju zaburzeń i tak dalej, to absolutnie nie ma z tym nic wspólnego. Zresztą to też jest przez badaczy bardzo często podkreślane, że nie jest to syndrom niczego i tak dalej. To jest zupełnie normalna sytuacja. Synestetycy w niczym się, poza tym, że mają tą synestetyczną percepcję, niczym się od nas nie różnią. Także to jest jedna rzecz.
0: Druga to, czy w drugą stronę, czy nasz mózg może się rozwinąć na tyle, żeby no odczuwać te bodźce mimo wszystko, tak?
1: Tutaj takich test nie ma. Na pewno można pewne korelacje bodźców wyuczyć. No ale to nie będzie to samo.
0: Okay.
1: Bo synestezja, jeżeli się pojawia, to ona się pojawia bardzo wcześnie. Oczywiście, jeżeli tutaj mówimy o tej synestezji właściwej, bo też mogą się pojawić różnego rodzaju synestezje na skutek uszkodzeń, prawda? Nie wiem, wylewu, wypadku jakiegoś i tak dalej. Ale to jest, czy powiedzmy zażycie jakichś środków odurzających, obcych i to jest zupełnie co innego. Nie?
0: Ale mam wrażenie też, że łatwiej na przykład nam dziecko zrozumieć, jeżeli jest synestetykiem, mając wiedzę, że coś takiego istnieje, bo ja dzisiaj pierwszy raz o tym usłyszałem.
1: Okay.
0: To jest też duży na pewno atut.
1: Tak, no tutaj właśnie a propos dzieci, to jest jeszcze i tego, czy wszyscy jesteśmy synestetykami, też jest taka hipoteza, że nasz mózg zaraz po narodzeniu nie jest, powiedzmy tak ogólnie teraz to ujmując, wyspecjalizowany, jeśli chodzi o te wszystkie zmysły, więc my przez te pierwsze kilka tygodni, miesięcy jesteśmy synestetykami, a później to się wszystko tam, aha, że tak powiem, okay, oddziela.
0: Natomiast, formatujemy się.
1: No, dokładnie, natomiast w przypadku synestetyków tam do pełnego oddzielenia nie doszło, aha, tak by to można było też sformułować i to jest tak zwana właśnie neonatalna hipoteza synestezji. Nie?
0: Jakie są pana plany na najbliższą przyszłość, czy może tą taką lekko dalszą? Jaki zakres badań przed panem?
1: Na pewno synestezja, bo tutaj trzeba się tym jeszcze zająć troszeczkę głębiej. No, niestety nie mogę tego porównać, znaczy nie mogę poprowadzić badań porównawczych między językiem niemieckim a polskim, bo tego jest po prostu za dużo, więc koncentruję się na języku niemieckim i tutaj właśnie na tych kwestiach, o których wspomnieliśmy, czyli czy te przeniesienia są też zgodne z tą hierarchią arystotelesowską, jak to później osadzić na całym tym gruncie poprzednich badań nad innymi językami, o których wspomniałem, także to jest to. A później to zobaczymy. Myślę, że ta synestezja to jest, że tak powiem, kolokwialnie taki worek, że tam można naprawdę dużo zrobić, plus jeszcze oczywiście nie tylko te kwestie filozoficzne tutaj są istotne, czyli jakby ta hierarchia naszych zmysłów i tak dalej, z którą też trzeba ostrożnie postępować, bo to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie twór kulturowy tutaj naszej zachodniej kultury, czy krajów rozwiniętych, ale oprócz tego jest tam też, oprócz tej hierarchii, bardzo wiele aspektów typowo językowych, które do tej pory nie zostały uwzględnione, czyli jakby one mogą ten kierunek tego przeniesienia tych wszystkich zmysłów też w jakiś sposób tam determinować, czy współdeterminować, tak by to można było ująć. I to są zagadnienia z zakresu, powiedzmy, znaczenia samych na przykład przymiotników czy rzeczowników, czyli fachowo mówiąc tutaj semantyki, ale też nie wykluczam jakichś innych kwestii morfologii, czyli na przykład przyrostek może mieć wpływ na znaczenie i to na przykład może blokować albo w jakiś tam sposób predestynować dany przymiotnik do tego, żeby był w tej, a nie innej pozycji, nie?
0: Dobrze, to mamy pole do dalszej dyskusji na kolejną audycję. Po dzisiejszej audycji na pewno już będziemy szukać ciepłych kolorów, ostrych dźwięków i słodkich zapachów i chciałbym wierzyć, że będziemy bardziej wrażliwi na te wszystkie sprawy związane z synestezją, o której dzisiaj opowiadał dr Przemysław Staniewski z Zakładu Lingwistyki Stosowanej z Instytutu Filologii Germańskiej z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję bardzo za spotkanie, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Mówi Kasia Kowalska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Rośnie napięcie w PiS-ie przed mijającym jutro ultimatum prezesa. Rząd zapowiedział, że pociągiem dojedziemy w każde miejsce w Polsce w 3 godziny. GIS opracował zasady dla przedsiębiorczych najmłodszych. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. W PiS-ie narasta napięcie przed upływającym jutro terminem na złożenie oświadczenia lojalności wobec partii. Niewiele osób rezygnuje ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, dlatego rzecznik partii Rafał Bochenek już po raz kolejny przypomina politykom Prawa i Sprawiedliwości, że muszą wybrać między członkostwem w partii a stowarzyszeniem.
2: W Prawie i Sprawiedliwości wyczuwa się coraz większe napięcie. Jutro mija termin, a do tej pory z 40-osobowej grupy Morawieckiego oświadczenie o rezygnacji złożył tylko Daniel Obajtek. Przeciwnicy Morawieckiego twierdzą, że jest więcej osób składających oświadczenie o lojalności wobec partii. Z kolei stronnicy Morawieckiego twierdzą, że to nieprawda. Mateusz Morawiecki i jego ludzie powinni postawić na lojalność wobec partii, twierdzi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u.
3: Wypełnienie takiego formularza to naprawdę niewielka cena, żeby być w Prawie i Sprawiedliwości.
2: A w przyszłym tygodniu władze PiS-u mają zamiar te oświadczenia przejrzeć i podjąć decyzję.
1: A relację przygotował Maciej Kluczka. Rząd zapowiada modernizację kolei i deklaruje, że całą Polskę pociągiem przejedziemy w 3 godziny. Projekt zintegrowanej sieci kolejowej zakłada budowę prawie 5000 kilometrów nowych linii kolejowych, ale to wszystko potrwa do 2050 roku, mówi premier Donald Tusk.
4: Mówimy o kolejach dużych prędkości, 2700 kilometrów nowej linii, nowych konwencjonalnych liniach kolejowych, ponad 2000 kilometrów.
1: Obecnie roczna liczba przejazdów pociągami w Polsce wynosi około 460 milionów. Rząd celuje w 80 milionów przejazdów w 2050 roku. Jolanta L., dawniej Gontarczyk, zeznawała dziś w katowickim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej jako świadek w śledztwie dotyczącym okoliczności śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. Według ustaleń IPN-u duchowny, założyciel ruchu Światło Życie, został w 1987 roku otruty, a przesłuchiwana kobieta i jej mąż mieli w latach 80. prowadzić w RFN inwigilację duchownego na rzecz wywiadu PRL. Przesłuchanie Jolanty L. trwało około 2 godzin, a Instytut nie ujawnia treści złożonych zeznań.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Przydrożna sprzedaż lemoniady czy domowego ciasta pod lupą Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Urzędnicy opublikowali specjalne wytyczne dla dzieci i ich opiekunów, które mają zapewnić bezpieczeństwo żywności, chwaląc jednocześnie przedsiębiorczość najmłodszych, ale przypominając im też, by zadbali o higienę i, jak mówi Renata Szatkowska z Sanepidu w Warszawie, o to, by sprzedawany towar się nie popsuł.
6: Warto sobie tą lemoniadę na przykład wystawiać partiami.
1: Albo sprzedawać wprost z lodówki turystycznej. Trzeba też pamiętać o czystych rękach.
7: Nie ma wakacji od mycia rąk.
1: Mówił Marek Waszczewski, rzecznik GIS-u, który przypomina też o karach.
7: Jeżeli chodzi o skalę mandatu, no to taki mandat wystawiany jednorazowo to jest kwota 500 zł.
1: Ale grozi on nie za niezachowanie wytycznych, bo na samą sprzedaż pozwolenia nie trzeba.
8: Przed nami, mam nadzieję, jeden z ostatnich takich chłodnych dni. Czwartek tylko 18 stopni, chmury i deszcz. Piątek już możemy liczyć na troszeczkę wyższą temperaturę, ale wciąż przelotne opady deszczu. Za to sobota i niedziela zapowiadają się wybornie, oczywiście, bo ja idę do pracy. 27-29 nawet w niedzielę. Przyszły tydzień zdecydowanie cieplejszy i więcej słońca w końcu.
9: Reklama.
10: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
9: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
10: Nie mam prawka.
9: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
10: Brzmi super. Dzięki.
9: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
11: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze. Dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
12: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty.
10: W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina.

nauczyciel uczy dzieci, aby mądre

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Nie ulegaj cyfrowej iluzji. Algorytmy to opium dla mas. Zamiast postów miej wspomnienia. Zamiast lajków wybierz las.

najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć? Być nieśmiertelnością.

0: Autopromocja.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież odwiedził sanktuarium Trójcy Przynajświętszej w Górach Cimbruńskich. Stolica Apostolska zdementowała pogłoski o zakończeniu procesu księdza Rupnika. 2000 chórzystów zaśpiewa dla papieża podczas jego wizyty w Paryżu. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Leon XIV przebywa na letnim urlopie w Castel Gandolfo. Dziś rano jednak odbył ponad 100-kilometrową podróż do górskiego sanktuarium Trójcy Przenajświętszej w Valle Pietra. Jest ono położone w górach Cimbruńskich, nieopodal Subiaco. Wizyta miała charakter prywatny. Rektor sanktuarium, ksiądz Alberto Ponzi, dowiedział się o niej tuż przed przyjazdem papieża.
2: Była to wizyta niezapowiedziana, ale wspaniała. Papież pozdrowił pielgrzymów i przyszedł do sanktuarium. Zatrzymał się na modlitwie przed wizerunkiem Trójcy Przenajświętszej. Zaprowadziłem go potem na lodzie. Stamtąd skierował kilka słów do pielgrzymów i udzielił im błogosławieństwa. Pokazałem mu potem całe sanktuarium. Byliśmy też przy ołtarzu na zewnątrz, skąd widać całą panoramę gór. Odchodząc, Leon XIV jeszcze raz pozdrowił pielgrzymów.
1: Do udawania spójnego i autentycznego świadectwa o Chrystusie zachęca Leon XIV amerykańskich zakonników. Papież napisał list z okazji 70. rocznicy powstania konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich w USA. Powołując się na nauczanie świętego Jana Pawła II, wezwał ich do docenienia wartości życia wspólnotowego.
3: Leon XIV zachęcił amerykańskich zakonników, by postrzegali życie wspólnotowe jako źródło uświęcenia, inspiracji, świadectwa i siły w swym apostolstwie. Papież powołał się na adhortację świętego Jana Pawła II, Vita Consacrata. Przypomniał, że to właśnie w życiu wspólnotowym przejawia się ukryta obecność zmartwychwstałego Pana.
1: Leon XIV wyraził też wdzięczność za dotychczasową pracę konferencji. Umocniła ona bowiem publiczne świadectwo osób konsekrowanych, które poświęcają swoje życie Ewangelii. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej zdementowało pogłoski na temat zakończenia procesu księdza Rupnika, byłego jezuity i artysty, twórcy mozaik. Jest on oskarżony o wykorzystywanie seksualne i innego rodzaju nadużycia względem dorosłych kobiet, głównie zakonnic. Jak oświadczył Matteo Bruni, doniesienia dotyczące decyzji sędziów są całkowicie bezpodstawne. Sprawa jest nadal rozpatrywana.
0: Wiadomości ze świata.
1: Archidiecezja paryska mobilizuje 2000 chórzystów na papieską mszę. Według wstępnych ustaleń Leon XIV mają odprawić 26 września w centrum Paryża na Placu de la Concorde, choć oficjalny program podróży nie został jeszcze opublikowany.
2: Muzyczne przedsięwzięcie ma ukazać jedność kościoła we Francji. Chórzyści będą pochodzić z całego kraju. Każda diecezja ma przysłać 30 śpiewaków. Z organizacyjnego punktu widzenia jest to wielkie wyzwanie. Odpowiedzialny za liturgię ksiądz Guillaume Normand przyznaje, że przygotowaniom towarzyszy wielki entuzjazm. Wielkość chóru jest proporcjonalna do przewidywalnej wielkości zgromadzenia. Szacuje się, że na mszę z papieżem przyjdzie 500 000 wiernych.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina przysyła Grzegorz Turnał.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.
2: Tu Maleo, pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

Hey.